policzki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce.

0: 45-letni górnik zginął w wypadku w kopalni Murski i Staszic. Piotr Petel opuścił zakład karny w Rzeszowie, był skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski i Staszic. Podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie.
2: To jest raport.
0: Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił tymczasem nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. O szczegółach teraz Mateusz Chłyston.
3: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
4: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
3: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
0: Spędził za kratkami ponad 20 lat, skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium. Wczoraj wyszedł za krat. Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej.
5: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówi nam Agnieszka Kłos, rzeczniczka prasowa dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywocia za zabójstwo kobiety w 2006 roku. Od lat utrzymuje jednak, że jest niewinny, a jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Prawie 3 tony czystej kokainy o wartości czarnorynkowej, 572 milionów dolarów skonfiskowano w podziemnej skrytce na przedmieściach Sydney, poinformowała australijska policja. Służby określiły nalot i też konfiskatę narkotyku jako największą taką operację w historii Australii.
6: Pogoda. Proszę Państwa, jakieś rekordowo wysokie temperatury padają na zachodzie i południowym zachodzie Europy. Mam nadzieję, że Asia jest z siebie dumna, skoro tak zapowiadała, że będą w końcu upały i wszyscy się smażymy
7: patrz.
6: I będzie nam miło i przyjemnie.
7: Spójrz na mnie, jestem dumna. Jestem, a w Londynie jest 38 stopni.
6: No, zobaczymy, jak w weekend będzie 37, proszę Państwa, w centralnej Polsce. Póki co, dzisiaj jeszcze nie możemy narzekać. Znaczy, możemy, ale też nie ma po co. Na termometrach w ciągu dnia od 19 w Koszalinie, 22 w Trójmieście, w Olsztynie, 23 w Bydgoszczy, 24 w Poznaniu, Zielona Góra z 27 stopniami powyżej zera. Podobnie też będzie w Katowicach, Krakowie oraz w Warszawie.
8: Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy Dzień Ojca, ale mamy także Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Także, drodzy panowie, nie ma co się wstydzić, trzeba się wypinać.
9: Puść ci sunie spodnie. Wypnie. A co, o trudności z oddaniem moczu?
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9. SRO.
8: A co robicie z tatusiem, a z mamusią nie?
7: Z tatusiem to ja się głównie wygłupiam, ponieważ mój tata ciągle ma krótkie spodnie i proce. Ma 84 lata. Czekam, kiedy dorośnie.
6: No i o tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy i w Messengerze, i w telefonie jest Kirok. Michale, co u ciebie w raportach?
0: Skoro upały, o nich mówiliście, to do Kalifornii zmierza fala ekstremalnego upału. O tym powiem w raportach.

0: To będzie naprawdę dobry dzień, bo to dzień tatunia jest dzisiaj. Dzień dobry, drodzy państwo, 13 po 6.
1: Dzisiaj zadajemy wam pytanie w związku z tym, co robisz z ojcem, a nie robisz tego z matką. U nas to było jakby zupełnie oczywiste, ponieważ myśmy się uczyli jeździć i wszystkie sprawy motoryzacyjne załatwialiśmy z tatą i to on mnie rzeczywiście uczył i wywlekał na wszystkie zaśnieżone różne pola i łąki i uczył mnie jeździć na przykład w poślizgach, zaciągając mi ręczny.
2: To jest ciekawa ciekawostka. Proszę państwa, też dzięki temu, że redaktor Olszewski się przygotował do programu i przygotował nam taką wiadomość. Ja nigdy nie wiedziałem, skąd się wywodzi Dzień Ojca, a już teraz wiem, że w czerwcu 1965 roku na łamach Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego pojawiła się dyskusja na temat obchodów Dnia Ojca. No bo nagle pojawiło się pytanie, dlaczego matka jest celebrowana i nagradzana różnymi kwiatkami, a ojciec nie. No i poeta Jan Staudinger powiedział wtedy: popieram z całego serca, a dzień proponuje 23 czerwca, jest to najkrótsza noc roku, ojciec ma labę, więc największe święto.
0: To prawda.
2: Ojciec ma labę.
1: Może wypić dużo browarów. Przepraszam.
2: Trochę się pozwiedziało tego czasu, nie?
0: Drodzy państwo, w Polsce mamy święto. No to może zapytajmy ojca naszego narodu o to, jak zostać dobrym ojcem, jak tym ojcem być po prostu. No bo żeby obchodzić Dzień Ojca, to najpierw trzeba zrobić za przeproszeniem dziecko. Panie prezydencie, jak być dobrym ojcem?
3: Ja miałem 20 lat, gdy zostałem, drodzy państwo, jednocześnie mężem i ojcem już wówczas 2-letniego syna. Mieszkałem w pokoju 14 metrów kwadratowych. Musiałem ciężko pracować 4 razy w tygodniu. Trenowałem, byłem w trakcie robienia doktoratu i nie zastanawiałem się, czy rodzina mi się opłaci, czy mi się nie opłaci, tylko po prostu chciałem mieć żonę i dzieci. Uznawałem to za swój obowiązek.
2: Ale doktorat w wieku 20 lat.
1: No. Ale i 20 lat, 2-letnie dziecko już od razu się urodziło. Ale ja jeszcze mam pytanie jedno. A kiedy pan prezydent się tym dzieckiem zajmował?
0: No nie miał czasu, bo robił doktorat, mieszkał na 14 metrach kwadratowych. Ale jakie to jest wygodne, zobacz. Od razu dostajesz 2-latka, odchowany, nie ma kup, pieluch, nie? Znaczy fajnie.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Opowiedz, Wojtku, państwu więcej o tym, jak to jest z moim dzieckiem.
2: Fajnie.
1: Fajnie, to jest jak gra Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCero.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESCero.
1: W ESCero.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCero.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Lista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.
4: SK Rock.
5: Gramy dla Was najlepsze.

0: Na razie włączę mikrofon tylko sobie. Drodzy Państwo, jestem świadkiem naprawdę świetnej dyskusji, która zazwyczaj, mam wrażenie, odbywa się między tatą a synem. Jak tata mówi, tata tutaj, no synek mówi, tata tutaj mi wysiadło, wiesz, tu mi nie działa. Tutaj w samochodzie mi się nagle włączają różne kontrolki, a tutaj jak stajemy na pasie awaryjnym, żeby coś naprawić, to i tak dalej, i tak dalej. I tata synka całe życie pouczał. Synku, trzeba tak, synku, na motoryzacji to ja się znam jak nikt. A tutaj synuś rozmawia z mamusią.
1: No tak, co zrobić? Czasy się pozmieniały. Właśnie Aśce prawie obchnąłem Peugeotika z 2009 z 350-tysięcznym przebiegiem.
2: Bo ja nie wiedziałam, że ty masz 207 i trochę mi żal, że ona jest taka jedna wyświechtana, w sensie trzeba by ją naprawdę jakoś uratować, coś jej zrobić. Przede wszystkim właśnie ogarnąć elektronikę. No ja niestety mam to po ojcu, ja akurat robiłam i za ojca i za matkę, w związku z tym ja jestem świetnym ojcem.
1: Niewątpliwie.
0: Ale scenka przepiękna, naprawdę przysłuchiwałem się z wielkim sentymentem, rozrzewnieniem i w ogóle zainteresowaniem temu, co tutaj odegraliście parę chwil temu. Poza anteną niestety jest Kirok. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, co robicie z ojcem, a nie matką. No i słuchamy.
3: Tak z perspektywy tatusia mogę powiedzieć, że moja córka z tatusiem chodziła sama do szkoły. Wiem, jak to brzmi, sama trzeba wziąć w cudzysłów. Ale tak, kiedy miała 6 lat i szła do zerówki, to zostałem po uszach od małżonki, że jestem nieodpowiedzialny, że puściłem ją sam. Tak ją puściłem sam, że miałem nagraną całą jej podróż do szkoły, ale okej. Okay. Takie rzeczy będą z tatusiem.
2: Ale jak? Dronem?
1: Na
2: że
1: przykład.
2: Czym?
1: Nie, no, no to teraz wiesz, to jest tak, że na przykład mówisz córce, znaczy tak zakładam, no, że tak mogło być w tej sytuacji, Kądziu pewnie potwierdzi, że mówisz córce, dzisiaj idziesz sama do szkoły, ale tata oczywiście z tyłu cały czas drepcze, chowa się za drzewami,
0: tak jest,
1: śledzi i doprowadza oczami pod same drzwi, a córka czuje, że poszła sama.
0: Dokładnie tak jest, drogi panie. Jak puściłem autobusem pierwszy raz, zresztą pierwszy i 43 również, to za tym autobusem jechałem na rowerze. Drodzy Państwo, jak to jest? Co robić lepiej z ojcem, a nie matką?
3: No i o czym cała ta dyskusja? No przecież wiadomo, jak nie ma matki, to ojciec jest ważniejszy, prawda?
4: Dziecko musi mieć matkę. Matkę i ojca. A ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy.
5: 6 na 9 w Esse Rock.

0: 30 sekund temu wybiła 6:30, a to oznacza, że czas na raport Westerok. Michał Pokrankowski przed mikrofonem.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W Choszcznie w zachodniopomorskim policjanci obezwładnili i zatrzymali 35-letniego obywatela Kuby, który terroryzował mieszkańców. Agresywny Kubańczyk, trzymając w rękach noże kuchenne, groził dwóm osobom śmiercią. Wieczorem na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch młodych motocyklistów. 18-latek zginął na miejscu, drugi uczestnik wypadku, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, został ciężko ranny i trafił do szpitala, poinformowały mazowieckie służby.
1: To jest raport.
2: Prokuratura Okręgowa prowadzi już nie jedno, a dwa postępowania w sprawie możliwości nadużyć w Szpitalu Południowym. Jedno dotyczy lekarza, drugie urzędników, stołecznych urzędników nadzorujących pracę placówki.
1: SK Rock Sport.
2: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Leo Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. A z awansem też Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Jeszcze mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Marketa Wondrousowa, została zawieszona na 4 lata. To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w RSC Rock.

0: dzisiaj, drodzy Państwo, Dzień Ojca i dlatego rozmawiamy z Państwem, co robicie z ojcem, a nie z mamą. No i gdybym miał takiego zaradnego syna, to byłbym chyba z niego dumny i zadowolony.
1: Prawda? Uczyłbyś go przedsiębiorczości. Słuchajcie, Straż Miejska w Bogatyni otrzymała zgłoszenie dotyczące chłopca, który sprzedaje lemoniadę. I doniósł na niego pewnie jakiś bardzo wybitny sąsiad, aktywista. Uwielbiam takich, tacy, którym wszystko w życiu przeszkadza, a tym bardziej, jak to nazwał w zgłoszeniu, uwaga, nieletni przedsiębiorca. Przyjechał patrol na miejsce, zachował się rzeczywiście bardzo zacnie, co zrobili strażnicy miejscy. Wykupili za własne pieniądze całą lemoniadę od chłopaka i w raporcie napisali, że podjęli czynności służbowe i zabezpieczyli cały towar. Jak to napisali, towar został skonsumowany, a jego jakość oceniono bardzo wysoko. Brawo, bardzo mi się podoba ich reakcja.
2: I teraz sąsiad ma nauczkę. Następnym razem zadzwoni po urząd skarbowy, oni nie odpuszczą.
3: 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Proszę Państwa, dzisiaj 23 dzień czerwca, więc proszę pamiętać, żeby zadzwonić do taty, spotkać się z nim, bo mamy Dzień Ojca. No i z tej okazji pytamy o to, co lepiej robić z tatą niż z mamą, bo wiadomo, że większość rzeczy możemy robić i z tatą, i z mamą, ale czasami jest jednak tak, że nie wiem, pójdziemy na plac zabaw z tatą, to ten plac zabaw wygląda zupełnie inaczej. To jest poligon wojskowy.
1: Tak.
0: Tam wtedy można tą huśtawką dużo wyżej się huśtać, tak. Dużo szybciej.
1: Dokładnie.
0: A z mamą jakoś tak to wtedy nie idzie.
2: Chyba nie widziałeś mnie na placu zabaw. Ja też się huśtam bardzo wysoko razem z moim dzieckiem.
0: Dziecko się pchało, a ty się huśtałaś.
2: Tak,
1: Dziecko mnie pchało.
2: Pochnij
1: mnie, kochanie, mamusia chce się pochuśtać.
0: Sprawdzę, czy działa.
2: Mój ojciec rzeczywiście był absolutnym mistrzem wygłupów wszelkiej maści. W związku z tym ja i wszyscy moi koledzy i koleżanki, z którymi jeździliśmy na wakacje, jak on na te wakacje dojeżdżał, no to rzeczywiście trzeba przyznać, że zawsze było z nim zabawnie, bo on wymyślał jakieś różne dziwne historie. Myśmy biegali z nim po całym podwórku i to było super.
3: Dobra, krótka piłka za sekundę, nasz słuchacz. Lekcje z tatą czy z mamą?
0: No u mnie było z mamą.
2: Ja sama odrabiałam lekcje.
3: Okej, no to ja trochę też sam. A państwo?
4: Ja pamiętam, co robiłem z ojcem. Zdarzyło się czasami odrabiać lekcje. Rzadko, bardzo rzadko, ponieważ zawsze na ogół to było tak, ze strony ojca. Jak kuźwa można tego nie rozumieć? Ty jesteś jakimś głąbem. No i tak się kończyło na ogół. Także bardzo miło w cudzysłowie wspominam te odrabianie lekcji. Tego zdarzało się to bardzo rzadko, bo na ogół się kończyło irytacją ze strony mojego ojca. Mhm,
3: to mógł być mój zaginiony brat.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Słuchajcie, przedłużajcie, bo tu jest jeszcze parę rzeczy, które muszę zrobić, zanim w ogóle zaczniemy Szkoda gadać.
1: To zanim zaczniemy, to chciałem tylko Państwu przypomnieć, że ostrava.skrok.pl to jest świetny adres na dziś i na cały tydzień, ponieważ tam możecie zawalczyć o podwójne karnety na festiwal Colors of Ostrava.
0: Super ekstra, drodzy Państwo, ja już gotowy, możemy zaczynać. A czekaj, jeszcze ciągle nie gotowy. Teraz gotowy. O, teraz możemy zaczynać.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Najważniejsze, że doszedłeś
0: do sedna. Szkoda gadać, jaki nieogarnięty ten prowadzący.
3: No.
0: Drodzy Państwo, Julia Wieniawa zaszalała na Ibizie i zrobiła matching tatuaż z przyjacielem. A ja jak ten debil przywożę z wakacji magnesy.
3: No widzisz, a ja na przykład przywiozłam z wakacji, znaczy w sensie ostatnio z wyjazdu do Londynu, właśnie tatuaż. To się zdarza. Tymczasem kuczej o dopłatach do emerytur artystów. Nie wszyscy artyści to narkomani i alkoholicy. A, to ja panu Kuczejowi dziękuję, bo to zmienia postać rzeczy.
1: U mnie z kolei willa, w której kręcono Big Brothera, to dziś kompletna ruina. Dochodziło tam do pożarów i kradzieży. No a wszystko przez to, że wielki brat już nie patrzy.
2: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
5: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
5: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
7: SK Rock.
5: Gramy dla Was.

0: ESKI ROK. Wołodymyr Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się tam pojawi. Urząd Gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zatkanych przepustów. To właśnie w tej miejscowości doszło do tak zwanej powodzi błyskawicznej.
1: ESKI ROK. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Przejazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał mu pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów, Michał Rawa.
2: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
3: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
2: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnę, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej, dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków.
1: To jest raport.
0: Urząd Gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zatkanych m.in. tzw. przepustów. To właśnie w tej miejscowości doszło do powodzi błyskawicznej. W krótkim czasie na skutek intensywnych opadów woda spływająca z okolicznych wzgórz zalała jedną z ulic i znajdujące się tam domy. Jeden z budynków został poważnie podmyty przez spływającą wodę. Mieszkańcy mówią, że wszystko działo się w mgnieniu oka.
4: 20 minut? No w domu całe meble, wszystko jest po prostu zalane.
5: Coś nieprawdopodobnego. Niestety są grapy, jak się zbierę, to sićko tu idzie, w dołtardze bierę.
4: Nie jest po prostu czyszczone kanałki, jak jakieś większe wody... To po prostu tutaj wszystko jest u nas, znajduje się. Wszystko. Ta woda spływa do nas. A jak chcemy coś po prostu, żeby coś zrobili, to mówią, że nie mają pieniędzy.
6: Sytuacja stała się na tyle stabilna, że możemy już podjąć pompowanie z budynków. Nie napływa nam całą ulicą woda. Udało się to przekierować do Dunajca. Umacniamy ten budynek, który został lekko uszkodzony. Pompujemy.
0: Mówi Krzysztof Leja z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Nawalny deszcz dał się we znaki także w sąsiednim Poroninie. Tam również zalało drogę i prywatne domy, stacje PKP, jak również teren wokół ośrodka zdrowia. Skala jednak była mniejsza niż w Białym Dunajcu.
1: Słuchacie raportu w ESKI ROK.
0: Nie od dziś wiadomo, że Chińczycy bardzo mocno inwestują w naukę i są tego efekty. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. To nie koniec jego zalet. W chłodzie materiał ten zapewnia lepszą ochronę przed zimnem niż naturalna bawełna, dostępne komercyjne, syntetyczne materiały izolacyjne, a jednocześnie zapobiega przegrzewaniu się w temperaturze pokojowej.
7: Kondzie dzisiaj też dostanie na Dzień Ojca chińskie klapki.
8: Tak, wiem, podejrzewam, ale cicho, bo będą za moment jechały do szkoły i się wyda.
9: Słuchajcie, a mogą być chińskie japonki?
8: Mogą!
0: Pogoda.
7: Strasznie dziwne to jest sformułowanie. Dzień dobry, przepraszam, czy są chińskie Japonki albo japońskie Chinki?
9: Na przykład.
7: To chodzi o namiot.
9: No wiem, oczywiście, tak. Wczoraj byłem na lekcjach i słuchałem. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach o poranku około stopni 13, w Warszawie 15, w Kielcach i w Krakowie do stopni 17. Tak wygląda poranek. W ciągu dnia maksymalnie 26 w Warszawie, Kielcach i Katowicach. Najchłodniej nad morzem, jak to zwykle bywa nad polskim morzem. Do tego wszystkiego całkiem pogodnie w całym kraju, a z dnia na dzień temperatury będą rosły i podobno w weekend kulminacja 37.
8: Wow.
9: W Warszawie.
8: Wow.
9: W tej betonozie.
8: Cool. Niewiarygodne. Zapraszam do mojego ogródka. Znaczy nie, cofam. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy Dzień Ojca i tak sobie myślę, że najlepszym świętem w Dzień Ojca jest przy okazji Dzień Wędkarza, który też dzisiaj mamy. Oto życzymy Państwu, wszystkim wędkarzom, żeby ryba płynęła Wam w odpowiednią stronę.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S-Rock.
2: Narażę się wielu osobom, ale od wędkarstwa jest gorsze tylko grzybiarstwo.
3: Ożesz ty!
2: Nienawidzę!
3: No ale czemu? Na łonie narody by... narody.
2: Właśnie, widzisz, nawet się tego wymówić nie da.
3: Masz rację, cofam. Co tam w raportach?
4: A ryba, co płynie pod prąd, to węgorz elektryczny, tak?
5: Tak, właśnie tak.

0: Ojca dzisiaj obchodzimy, drodzy Państwo, i rozmawiamy sobie o tym, co robimy z tatą, a czego nie robimy z mamą. I ja miałem takiego nietypowego, jeżeli tak mogę powiedzieć, ojca, bo nie robiłem z nim tego, co zazwyczaj robi się z tatą. Czyli właśnie te motoryzacyjne historie.
1: Naprawdę? Wiesz, jakieś... Nie robiłeś tego z tatą? Bo ja się zastanawiam, wydaje mi się, że większość z nas ma za sobą opcję w stylu, że pierwsze jazda samochodem to jest kierowanie na kolanach taty. I zazwyczaj tak to się
2: zaczyna. To akurat rzeczywiście miałem to, przecież nawet traktorem z tatą jeździłem sobie po lesie.
1: Ale no, ci zazdroszczę, jeździłeś z tatą traktorem po lesie, mój tata nie miał takiego traktora. Fajnie miałeś.
2: Super. Ja za to nie miałem takich fajnych samochodów, jak miał twój tata.
0: Ale tata kupił sobie czarny ciągnik i było super, nie?
2: Tak, ale jeździł starym.
0: O, dokładnie. O,
1: nie, fajnie miałeś, Wojtek. Ja myślę, że ty miałeś naprawdę mega fajne motoryzacyjne dzieciństwo z tatą.
2: To prawda, też z tatą zaczęliśmy jeździć rowerami, ale za to na żużel pierwszy raz to ja ojca zabrałem. I to było dla mnie bardzo wzruszające.
1: Wow.
0: No. No zobacz. No. To ja tak miałem właśnie z tym prowadzeniem samochodu, bo tata po prostu nie miał samochodu i nie prowadził nigdy. Daltonizm i tak dalej, nie zrobił prawa jazdy, więc pierwsza przejażdżka samochodowa to ja prowadzący samochód zaraz po zdaniu egzaminu z ojcem na siedzeniu pilota. Skończyło się co prawda na płocie, ale te uszkodzenia były niewielkie.
2: No. Ale i tak cię pouczał.
0: Stary, do dzisiaj to robi. Drodzy Państwo, to jak to jest? Co robicie z tatą, a czego nie robicie z mamą?
3: Ja z ojcem fajne chwile wspominam, gdy uczył mnie jeździć samochodem. Później tego żałował, bo widział, że mam smykałkę i dryk do jazdy, więc uczył mnie bardzo wcześnie. Tak wcześnie mnie uczył, że w 8 klasie szkoły podstawowej byłem w stanie już wykręcić po cichu drzwi od garażu. Miałem takie specjalne klucze, numer 21. Odkręcaliśmy drzwi do garażu, bo nie miałem kluczy do garażu, kluczyki miałem dorobione. No i sobie jeździłem. Także nauka nie poszła w las. Dzięki, ojcze.
4: 6 na 9. SCO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zanim ten kawałek zacznie, zapytam tylko, młody jeździ już na kolanach?
2: Nie, no.
0: Pomidor. Tak.
1: Tak, chyba, że...
2: Ale tylko dobrze, po garażu.
1: Dobrze, że masz dużo plastrów. Na razie póki co to Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: może to jest dobry moment, może to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj ojcu swojemu prezent zrobić i zabrać go na kolor z Ostrawa.
1: O, to jest bardzo dobra koncepcja. Słuchajcie, między 15 a 18 lipca w rzeczonej już Ostrawie festiwal, który podobno jest jednym naprawdę z fajniejszych festiwali, jakie się odbywają w ogóle w tym czasie. Mnóstwo scen, mnóstwo zespołów, między innymi na przykład Skanka Nancy.
2: Tak jest. Do tego wszystkiego, proszę Państwa, będzie tam Flying Bison, czyli nasz zespół wyhaczony przez Eskę Rock. Będzie na miejscu też Dawid i Klaudia. Właściwie to jest jeden z głównych powodów, dla których warto tam pojechać. No i przede wszystkim mamy dla Was podwójne zaproszenia. To wszystko od 15 do 18 lipca. A co trzeba zrobić? Trzeba wejść na ostrawa.eskarock.pl i odpowiedzieć na pytanie, kogo i dlaczego zabralibyście ze sobą do Ostrawy?
0: Zadanie bardzo proste. Informacja od nas, drodzy Państwo, kilkanaście minut i będziemy do kogoś dzwonić. Podwójne zaproszenie na Colors of Ostrawa wręczać. Czekamy.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Pan Michał gotowy, my tym bardziej, państwo także. Raport Westerog jest punktualnie 7:30.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ponad 1/5 ankietowanych poparła jawność wszystkich kontraktów lekarskich finansowanych ze środków publicznych. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu na zlecenie Onetu. Wśród innych propozycji znalazły się też m.in. elektroniczna kontrola czasu pracy czy zakaz łączenia prywatnej praktyki z pracą w publicznych szpitalach. Z powodu upału we Francji zmarło dwoje dzieci. Dwu- i czterolatka zostawiono w samochodzie na południu kraju. Wysoka temperatura spowodowała zatrzymanie akcji ich serc. We Francji odwoływane są aktualnie imprezy plenerowe, zamykane szkoły, pracownicy biur wysyłani są na pracę zdalną. Są ostrzeżenia najwyższego stopnia dotyczące osób starszych i schorowanych, także dzieci. Średnia temperatura w dzień i w nocy przekracza we Francji 29 stopni. To najwięcej w historii tego kraju o tej porze roku.
1: To jest raport.
2: Po blisko 4-letniej przerwie przed Sądem Okręgowym w Krakowie będzie dziś kontynuowany proces odwoławczy dotyczący leczenia zmarłego w krakowskim szpitalu w 2006 roku Jerzego Ziobry. Sąd otrzymał w tej sprawie opinie biegłych z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie.
1: SK Rock Sport.
2: Argentyna, Francja, Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Mbappe. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej Ekstraklasy teraz. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisko Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Thomas Berg.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Kto był ojcem dziewięciu mórz?
1: Apollo. O Jezus.
0: Jezus też nie. To Zeus.
2: Dzisiaj o ojcach sobie z państwem rozmawiamy, drodzy państwo, co robicie z tatą, a nie robicie tego z mamą.
3: Ja już mówiłam o tym, że oczywiście Wojtek opowiadał przepiękne historie na temat jeżdżenia ciężarówką, jeżdżenia samochodem i nauki wszelkich spraw motoryzacyjnych, ale na przykład mój tata jest bardzo słaby z majsterkowania i majsterkowania nauczyłam się sama, jak już zaczęłam mieszkać sama i muszę sobie wszystko naprawić, w związku z tym zawsze mam klej super glue, power tape'a, WD-40 i to są rzeczy, które naprawdę są niezbędne w domu, ale mojemu ojcu nie można było dać do ręki ani młotka, ani gwoździe, bo wiadomo było, że coś rozwali.
2: Rzeczywiście, jest to przekonujący argument. A państwo, jakie macie w związku z tym spostrzeżenia?
4: Z tatą najlepiej skacze się w gumę. Kiedyś były takie czasy, że dzieci bawiły się na dworze. No to my z siostrą wychodziłyśmy na dwór, z nami wychodził tata i skakaliśmy w gumę właśnie, w skakankę, graliśmy w badmintona. Jak w tę gumę skakaliśmy, to tata brał mnie albo siostra na barana i skakaliśmy razem. I wtedy wszystkie, ale to wszystkie koleżanki na podwórku nam zazdrościły takiego taty.
3: No, ale teraz, to fajne.
2: Gdybyśmy byli radiem Vox FM, to byśmy mogli zażartować, że tata wskakiwał w gumę, ale nie jesteśmy.
5: 6 na 9.
2: Pokleiłem.
6: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
6: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
14: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
13: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
6: Reklama.

0: czujesz, Wojta? 123.
1: 800 plus, ZUS wypłakał. Mamy to.
2: To prawda, akurat tak w tym wypadku, moi drodzy, bylibyście krezusami.
0: Tak, to prawda. Drodzy Państwo, co robiliście z tatusiami, a nie robicie tego z mamusiami? O to dzisiaj pytamy, no i sprawdzamy szybciutko tutaj.
3: Dzień dobry, w temacie dnia i trochę w nawiązaniu do słów tam, które wcześniej słuchacz mówił o tym, że było ciężko odrabiać z ojcem lekcje. Wszyscy to chyba mieli. No ale chciałem przypomnieć, że jednak tradycja zobowiązuje i już w naszej literaturze pięknej jest stwierdzenie ojciec prawi. Więc no co miał robić ojciec? No co miał robić?
2: Bardzo to jest ładne. Tak,
1: razem z tym szopem się dzieli w łazience i robi pranie. 6 na 9.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Proszę Państwa, o czym nie warto rozmawiać, ale my to z przyjemnością zrobimy. Na przykład o tym, że Maryla Rodowicz przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską. Mówi tak, biję się w piersi i wracam do pomidorowej. Nie wiem, o co poszło, ale pomidorowa to zawsze dobry pomysł.
2: Bardzo dobrze, no, a ja wiem, o co poszło.
1: O co poszło?
2: No bo ona raz chciała zadedykować im piosenkę Idzę Świątek i Maji Chwalińskiej i powiedziała, że dedykuje piosenkę Idzę Chwalińskiej.
3: Aha. No, to w sumie jest dobry
4: to się nazywa połączenie. Dwa w jednym na przykład. Proszę bardzo, u mnie z kolei Gojć nie mógł doliczyć się mieszkań w Miami, więc mu pomogliśmy, jedno na kredyt, drugiego pozbył się tuż przed wnioskiem o rozwód. Ja sobie myślę, że dobrze, że te tabloidy wiedzą, bo inaczej chłopak by się w życiu nie doliczył.
1: A co na to Maja Świątek?
2: Kończymy.
0: To jest jakaś porażka.
2: No i mi nie dał.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła nie jedno, a dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym na Ursynowie. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodni w Mierzawie.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego wszczęła prokuratura. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu, Dawida Kacprzyka, lekarza, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury w Warszawie.
3: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
4: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
3: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
1: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa, lekarz Dawid Kacprzyk, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim też utworzyć specjalną ścieżkę VIP-owską dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: To jest raport.
1: Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodni w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany wczoraj w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
5: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
1: To jednak nie koniec pracy śledczej. Czy wciąż trwają szczegółowe oględziny?
5: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
1: Przypomnę, że w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straży Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich regionów, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej dziś. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: I jeszcze noc rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland, który pobił mundialowy rekord swojego kraju. Wyczyn Norwega został jednak dość szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna. O czym więcej na koniec Mateusz Gąbiewski.
6: Norweski napastnik Manchesteru City jest pierwszym Norwegiem, który strzelił dwie bramki w dwóch kolejnych meczach na Mistrzostwach Globu. Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappe, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
7: Pogoda. Ale to o tym sobie z panem Wojtkiem rozmawialiśmy, że wielkie gwiazdy naprawdę potwierdzają, że są wielkimi gwiazdami, prawda? Mbappé strzela gole, Messi strzela gole, Haaland strzela gole, teraz pora na Lewandowskiego. A nie, czekaj.
8: Sezon dopiero na jesień rusza.
9: No, chciałam powiedzieć, że podobno alimenciarze z kolei nie mogą oglądać Messiego, w sensie ci argentyńscy, bo listę wysłali za nimi takie w sensie rządowej z listą takich, co nie płacą alimentów. To tak a propos dnia taty. Bardzo ciekawa informacja.
8: Tak, a propos pogody, proszę państwa, nie wiem, czy ktoś z państwa się wybiera, ale cała zachodnia Francja, cała centralna Hiszpania, 40 stopni powyżej zera, więc Asia, tam powinno ci się podobać. A w Polsce dla takich zwykłych ludzi jak my, jak ja i Kądziu. Mm-hmm. 23 stopnie w Warszawie, 27 w Zielonej Górze, 27 w Krakowie i we Wrocławiu. Tak dziś to wszystko będzie wyglądało, ale rzeczywiście z dnia na dzień w kierunku weekendu będziemy zmierzali z coraz wyższymi temperaturami.
9: 23 w Warszawie? Tylko?
8: Nie, 26, przepraszam, no dobra, pomyliłem
9: dzięki.
8: Się.
10: No, a może w ogóle 32? Sprawdź raz jeszcze. Sprawdza.
8: To w weekend.
10: A to dzięki.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: Wiecie, tutaj z tatą robiłem pogodę, to się nigdy nie czepię.
9: Jak często robiłeś pogodę z tatą, Wojtku?
10: Co tam w raportach?
1: Afera z L4 w Wielkopolsce na celowniku 3 lekarzy, o tym powiemy.

0: Drodzy Państwo, jak się zapewne domyślacie, podzieliliśmy się obowiązkami w naszym programie. I na przykład pan Wojciech odpowiada za odbieranie telefonów.
1: Ale w związku z tym, że nie zawsze mam blisko do tego telefonu, to słuchacze bardzo doceniają, kiedy się dodzwonią.
2: Znaczy, ty masz blisko do tego telefonu. Problem polega na tym, że jeszcze masz dwie ręce zajęte i klikasz w komputer, no, robisz miliony innych rzeczy.
0: Innymi słowy, jak już się uda, to należy Wojtka przywitać w ten sposób.
3: Dzień dobry! Witam szanowną ekscelencję mikrofonu radiowego, duszpasterza mojej duszy, Marylę Rodowicz, mikrofonu dziennikarstwa radiowego. Witam serdecznie. Wytrwale trzeba do samego końca, bezapelacyjnie do samego końca mojego lub jej.
1: No i takich słuchaczy to ja szanuję.
2: Słuchaj, Maryla, kto jak kto, ale ty to jesteś jednak z świata Walery Sałata.
0: Co z tatusiem robicie, a co robicie z mamusią?
4: To co ja pamiętam, to ja z tato tak, jeździłem nad jezioro, jeździłem z syrenką 105, skrzynia biegów przy kierownicy, siedziałem za kółkiem nawet na jego kolanach. I kto pamięta WSK, taki motor, 3-biegowy i 4-biegowy miał. Też jeździłem z przodu na baku, bez kasku jeszcze wtedy. Dużo rzeczy się z tato robiło. Tata nauczył mnie malować mieszkania, bo był mistrzem malarstwa pokojowych, mieszkań pokojowych.
0: No bo tata generalnie potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji.
5: Tato! Tato Kupa!
6: Przecież jesteśmy w internecie, no gdzie tu Kupa?
5: No dobra, jakoś teraz chodzę.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Boże, przepraszam, ale ja widzę, że obaj mieliście takie miny, że znacie ten temat, tato, wiadomo co. Ale teraz, moi drodzy, na szczęście SC Rock dobrze rokuje. The Rolling Stones in the Stars.
0: Idź do matki!

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: P.O.D., proszę Państwa, i ten utwór zapewne będzie można usłyszeć na żywo już niebawem w naszym kraju, ponieważ wczoraj dowiedzieliśmy się, że ten zespół wystąpi na dużej scenie festiwalu Poland Rock.
1: A kto wystąpi w Ostrawie? O tym Państwu mówiliśmy, mówimy i mówić będziemy, no i teraz pomalutku, powolutku, trochę tak w stronę Ostrawy się przenosimy.
2: Bardzo się z tego powodu cieszę. Będziemy dzwonić teraz w związku z tym do Joanny, która chce zabrać swojego tatę, bo dzisiaj jest Dzień Taty.
0: Dobrze się składa. Joanno, czy jesteś z nami?
3: Tak, jestem. Witam was wszystkich.
2: Cześć, Asia. Słuchaj, 81-letniego tatka chcesz swojego zabrać. Czy tata będzie się cieszył ze skankananzi?
3: Myślę, że tak. Tata na pewno się będzie cieszył z wszelkiej nowej atrakcji, bo do niedawna tak się składało, że nie mógł z tego życia za bardzo korzystać. A teraz staram się mu dać różne możliwości, które do niedawna były niemożliwe, więc jeździmy na wycieczki, na wczasy. I jak usłyszałam o Ostrawie, to myślałam, dlaczego nie?
2: Słuchaj, fantastyczny to jest pomysł, w związku z tym my jako SK Rock mamy ogromną radość, żeby wam po prostu taką historię ułatwić.
3: Ogromnie dziękuję. Jestem bardzo zaskoczona, że doczekałam się telefonu od was.
1: Proszę. Tak, najbardziej zasłużone oklaski. Pozdrów tatę. My w tajemnicy Państwu powiemy, że dzwoniliśmy do Aśki kilkukrotnie. Aśka kilkukrotnie do nas oddzwaniała, ale wreszcie się udało.
0: Joanna, jeszcze szybciutko, jak twój tata ma na imię?
3: Włodzimierz.
2: No, o, to tak jak to, mój.
1: To przypadek? To żebyśmy wiedzieli wcześniej.
2: Słuchaj, Asia i tak? Asia córka, Włodzimierz tata. Powiem ci, mamy dużo wspólnego ze sobą.
1: No, to prawda.
3: Najwyraźniej.
1: Pozdrawiamy, kochani, bawcie się bardzo dobrze. 6 na 9.

0: A teraz już o tym, co na świecie, a także co w sporcie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Blisko 57 tysięcy zwolnień lekarskich wystawili w minionym roku zaledwie trzej wielkopolscy lekarze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowania wyjaśniające wobec całej trójki, weryfikując m.in., czy przeprowadzali oni wymagane prawem bezpośrednie badania pacjentów, zanim wystawili L4. Sprawą zainteresował się także lekarski samorząd. W Holandii doszło do pierwszej w historii eutanazji nieuleczalnie chorego dziecka, podał holenderski nadawca publiczny. Sprawa trafiła do specjalnej komisji, a prokuratura oceni, czy lekarz działał zgodnie z prawem.
1: To jest raport.
2: W niespełna trzy miesiące rozebrano jeden z największych w kraju gmachów dworcowych. Postmodernistyczny budynek przy Placu Rady Europy w Częstochowie był użytkowany przez pasażerów 30 lat. Zastąpi go mniejszy obiekt, którego otwarcie planowane jest pod koniec przyszłego roku.
1: SK Rock Sport.
2: Algieria wygrała 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. Dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia o 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polska tenisistka przegrała w dwóch setach z Japonką Naomi Osaką.
3: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: A czy prezenty dla tatusiów? Bo my dzisiaj tak, ja z perspektywy ojca, którym już jestem, myślę sobie, ja dzisiaj czeka na mnie prezent, nie mogę teraz powiedzieć głośno jaki, ale czy na przykład dla tatusiów swoich też już prezenty porobiliście?
1: Ja nie robię prezentów, to prawda, na dzień taty, ale to tylko dlatego, że mój tata jest bardzo słaby w obdarowywaniu i on zawsze, jak się mu dawało cokolwiek, to brał to w dwie, na przykład w dwa palce i pytał, czy mogę da się w tym chodzić?
2: Mój tata jest dzisiaj w Paryżu i nie podał mi numeru paczkomatu, więc nie mogę mu wysłać.
0: Mordkę, naprawdę?
1: Ty masz w Paryżu teraz? Tak, o, to no. Proszę cię.
2: Na pewno w jakiejś strefie przemysłowej.
0: Słuchaj,
2: bo jest tam ciężarówką. Naprawdę.
0: A co za problem wykonać przelew?
2: Dziękuję. Chodzi ci o przelew kawy.
0: Dokładnie właśnie tak, o ten przelew mi chodziło. Drodzy Państwo, dzisiaj sobie rozmawiamy o tym w Dzień Ojca. Rzecz jasna, co dałoby się zrobić z tatą, a czego nie można zrobić z mamą?
3: Sytuacja taka to, że oklepana, no każdy dorobił z ojcem pierwszy raz. Ale w sumie to też chyba warto wspomnieć, że jako 11-latek prowadziłem liaza z przyczepą po Lwowie. I w sumie po całej Ukrainie nie jeździłem wówczas. Takie mi dawał tatuś możliwości. To były piękne czasy. Dziękuję, tatusiu.
0: Wojtas to robił, jak miał 9 lat.
1: Chciałam to powiedzieć właśnie, po prostu Wojtek, proszę cię, on się wychował w ciężarówce.
2: Słuchajcie, sprawdziłem, przelew do Paryża nie dochodzi.
0: Rozumiem.
4: A mi to się wydaje, że spośród tych wszystkich garażowych umiejętności, które mi przekazał mój tato, to jest jedna bardzo ważna i istotna, a mianowicie świecenie latarką. Pozdrawiam.
5: Sześć na dziewięć w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: dzisiaj dzień taty i zastanawiamy się, co robimy z tatą, czego nie robimy z mamą. Mnóstwo jest takich rzeczy rzeczywiście, które robi się z tatą, a z mamą to tak nie bardzo. Ja oczywiście o tej motoryzacji cały czas, to jest jakby jasne i klarowne, ale też trzeba przyznać, że ja się z tatą najeździłam po różnych śmiesznych, dziwnych miejscach, zwłaszcza wtedy, kiedy był tak zwany program Jarmark. Kto pamięta, ten pamięta. I wtedy z Wojtkiem Pianowskim i z Krzysiem Szewczykiem i uwaga, z zespołem Papa Dance przyklejałam się do nich jako tam, nie wiem, 12-13-letnia dziewczynka i jeździliśmy po całej Polsce z tak zwanymi chałturami. Bardzo to było ciekawe doświadczenie.
1: Kto pamięta program Jarmark, to dzisiaj musi mieć z 90 lat co najmniej.
0: No nie, no bez przesady, już nie opowiadaj takich rzeczy.
1: No dobra, pamiętam. Drodzy Państwo, co udaje się robić z tatą, a czego nie udaje się robić z mamą?
2: Cześć, jest Karol, dzisiaj Dzień Ojca, no akurat nie poświętuję, bo od, nie mam kilku lat taty, ale jeśli chodzi o wspomnienia, no to pamiętam jedno, takie dokładne, jak z mamą jakikolwiek sport się uprawiało, to mama zawsze mówiła: oj, nie martw się, powtórzysz jeszcze raz. Z tatą to była krótka piłka, 1-0 dla mnie, dawaj dalej. I stąd mam zawsze pasję do rywalizacji.
1: Ale to muszę wywołać Wojtka do tablicy póki co, bo ty podobno grasz tak samo z synem.
3: Tak, tylko u nas jest tak, że on po prostu wymyśla swoje zasady i ja zawsze kończę obrażony.
1: Nie gram z tobą!
0: Słuchajcie, ale ja chciałam powiedzieć, że ja właściwie wam, chłopaki, nie złożyłam dzisiaj życzeń, bo i ty jeden, i drugi jest tatą. Aha. I też te życzenia wam się należą. No i teraz ciekawe, jakimi wy jesteście tatusiami?
4: A co redaktorzy Eski Rok robią z dziećmi, żeby ich później zapamiętano i za paręnaście, dziesiąt lat mogli tak samo się nagrać i powiedzieć, co robili na przykład z Kądziem i z Wojtkiem.
3: Ja młodego cały czas prowokuję i chodzi obrażony.
1: Wykonuję przelewy i to wystarczy.
3: Tak, to już coś na tym etapie.
1: I codziennie powtarzam sobie, kiedy powiem sobie dość, kiedy powiem sobie dość.
3: No. Mój młody ma 3,5 roku, a myśli, że wystarczy po prostu coś zamówić, albo wejść na konto i tam pieniądze zawsze są.
1: I to wiemy. I oni potem zawsze chodzą do bankomatu. Jezus!
3: Do paczkomatu.
1: Otóż to. Otwierają i wywożą wiadrami. Kiedy powiem sobie dość, na...

0: mogę odejść sobie już, tak?
1: Tak jak my wszyscy, kochana.
0: Taka to historia. Wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego. Bądźcie, że tak powiem, zdrowi długo i opiekujcie się swoimi dziećmi. Taki apel.
2: I na odwrót, opiekujcie się swoimi rodzicami. Dziękujemy wam bardzo, bo jak zwykle to wy zrobiliście ten program, a my tylko spijamy piankę.
1: Dokładnie. Dobranoc, do usłyszenia. Drodzy państwo, w statusie można iść na krokodyle na przykład, gdybyście mieli taką ochotę.
3: To było 6 na 9 w S-Rock.
4: Gotta move out. Keep him at bay.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Reklama.

0: Decyzja w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski na konferencję w Gdańsku ma zapaść jeszcze dziś. Prezydent Karol Nawrocki poleciał do Turcji. W Ankarze spotka się m.in. z prezydentem kraju Recepem Erdoğanem.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzję w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Wizyta ukraińskiego przywódcy na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Wszystko po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem związaną z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, mordujących Polaków. Mateusz Gąbiewski.
2: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
3: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
2: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł Order Orła Białego odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
1: To jest raport.
0: Tymczasem prezydent Karol Nawrocki poleciał do Turcji. Spotka się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Erdoğanem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się oficjalnie dziś, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
3: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Nawrocki spotka się także z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Prawdopodobnie jest najstarszą brydżystką w Polsce. Mowa o pani Danucie Skoniecznej z Białej Podlaski, która mimo 94 wiosen wciąż pozostaje bardzo aktywna, bo jeszcze wczoraj brała udział w Mistrzostwach Polski w brydża, które rozegrano właśnie w Białej Podlaskiej. Pani Danuta od kilkudziesięciu lat gra w białskim teamie i jak sama podkreśla, prawdopodobnie dzięki brydżowi jej głowa jest nadal sprawna.
4: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić. Nie mogę nawet w ręku trzymać kart. Ale głowa jest w porządku.
0: Chociaż pani Danuta ma problemy z poruszaniem się, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ją zawiezie na partyjkę brydża, której odmówić nie potrafi. Brydżystka ma na swoim koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów.
5: Pogoda.
0: W większości regionów wtorek będzie pogodny, z dużą porcją słońca, choć na wschodzie i na południu Polski może się czasem zachmurzyć i lokalnie przelotnie popada. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 18 stopni nad morzem, przez 25 na Mazowszu i Łódzkiem, do 27 na Podkarpaciu.
5: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Piosenka, która ma tytuł, jakby powstawała pod koniec lat 60. w Ameryce, a nie dużo, dużo później. Free Love, zespół Depeche Mode. 12 już minut po godzinie 9. Pan Jaro zaprasza na kultowe historie. Chyba możemy zaczynać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Wczoraj zapowiadałem tego artystę jako Artura z Katowic, ale szybko się poprawiłem, bo nie wiem skąd mi te Katowice przyszły do głowy. Pan z Mysłowic, zdecydowanie. Pan Artur w objęciach.

0: spotkanie ze Sztywnym Palamazji w Esce Rock. A teraz pojawi się na naszej antenie Alice Cooper.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: 51 lat temu grał koncert w Edmonton Coliseum. To miejsce chyba nazywa się dzisiaj inaczej, ale jak, to już nie pamiętam. No w każdym razie 16 tysięcy fanów oglądało wtedy 27-letniego piosenkarza, który 4 dni wcześniej doznał wypadku na innym koncercie w Vancouver. Występował z pękniętymi żebrami i raną głowy. Z wyglądu Alice było oczywiste, że cierpią, a potem napisał później miejscowy dziennik z relacji z koncertu. Alice miał trudności z wydostaniem się z łóżka pokrytego pajęczynami, które były głównym punktem programu. Tego, który był na trasie, która nazywała się Powitanie mojego koszmaru. Kiedy wstał, zatoczył się po scenie, nie mogąc normalnie chodzić. Potem usiadł w rogu, trzymając obandażowaną głowę i próbując podnieść się na następny numer. Krótko mówiąc, twardziel. Love is a loaded gun. Alice Cooper.

0: Jeśli ktoś jest fanem zespołu Papa Roach i mieszka, no, nawet nie tyle w Polsce, co w Europie i chciałby ich zobaczyć jeszcze tego lata, to ostatnia okazja w zasadzie. Dzisiaj panowie grają na targach w Dreźnie, potem jeszcze koncert w Danii, nazwa tak skomplikowana, że proszę wybaczyć, nie przeczytam. Potem jeszcze będzie holenderskie Ulstein i na koniec festiwal Werchter w Belgii. Potem wsiadają do samolotu i wracają na wielki swój amerykański kontynent. Last Resort, zespół Papa Roach w SC Rock. No dobrze, drodzy Państwo, za moment będzie kolaboracja rockowo-raperska.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to SC Rock.
6: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to SC

Run DMC w towarzystwie dwóch chłopaków z Aerosmith, grających w sumie swoją piosenkę razem z raperami z Ameryki. A teraz pojawi się piosenka, której chyba Państwu jeszcze nigdy nie grałem, albo na pewno nie grałem od wielu, wielu lat. Suddenly I See, pani Katie Tunstall. To jest numer, który był zainspirowany przez Patti Smith i okładkę jej płyty Horses. Katie opowiadała później, że dodało jej to pewności siebie, no i patrząc na okładkę, jako młoda dziewczyna stwierdziła, że ona też być chciała artystką, taką jak Patti Smith. Kiedy Katie Tunstall nagrywała swoją pierwszą solową płytę, to ta piosenka nie była rozważana jako singiel. No ale podczas sesji nagraniowej okazało się, że tak zagryzło, że wybór mógł być tylko jeden. No i był bardzo celny, bo piosenka okazała się wielkim hitem. Ta płyta ma 22 lata, a Katie Tunstall też ma dzisiaj urodziny. Ale które to Państwu nie powiem, bo jestem dżentelmenem. Ale życzymy oczywiście artystce wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

0: hej i historię. Za moment Michał Pokonkowski w studiu, znów, bo raport przed nami, a potem wrócimy z muzyką. Pierwszym zespołem, który pojawi się po 10:00 będzie Nirvana, a jeżeli chodzi o opowieści, które dla Państwa przygotowałem, to jedna z nich mówi o kapeli Marka Knopflera. O szczegółach opowiem niebawem. A, no i będę mieć dziś znów do zgarnięcia płytę zespołu Pink Floyd, ale jak to zrobić, opowiem Państwu za małą chwilę.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: Miejscami słup kiertęci pokażą nawet 40 stopni. Niebezpieczny upał wkracza do Polski. ZUS przekonuje, że ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Koniec utrudnień na trasie ekspresowej S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. Ze szczegółami Mateusz Głębiewski.
2: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie. Z kolei we Włoszech najwyższy stopień alarmu wprowadzono m.in. w Rzymie, Mediolanie i Florencji, gdzie służby apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz i unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
1: To jest raport.
0: Ojcowie w Polsce coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Tak wynika z danych ZUS-u publikowanych z okazji Dnia Ojca. Impuls do tego, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi, dała m.in. zmiana prawa w kwietniu 2023 roku.
3: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a nie wykorzystać na część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
0: Mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poradnik dla ojców, jak skorzystać z takiego urlopu, można łatwo znaleźć na ZUS.pl.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zakończyły się wszystkie utrudnienia na drodze ekspresowej S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Wcześniej trasa była całkowicie zablokowana. Po zderzeniu autobusu szkolnego i samochodu osobowego do szpitala trafił pasażer osobówki.
4: SK Rock Biznes.
0: Google uruchomiło dziś swoje drugie biuro w Krakowie, w którym znalazło się 300 stanowisk pracy. Według przedstawicieli koncernu rozbudowa krakowskiego centrum inżynieryjnego, liczącego obecnie ponad 400 pracowników, pozwoli na dalszy rozwój firmy w Polsce. Chemia gospodarcza zdrożała w maju o ponad 9% w ujęciu rocznym i była kategorią, która wśród towarów codziennego użytku odnotowała największy wzrost cen, wynika z raportu UCA Research i Uniwersytetu WSB Merito. Centralny port komunikacyjny podpisał z firmą Budimex umowę o wartości około 146 milionów złotych na wykonanie fundamentów pod przyszły terminal pasażerski portu Polska. Podrosławska Miękinia została wybrana na miejsce budowy parku technologicznego przez tajwańskie stowarzyszenie TEMA. To będzie całe miasto technologiczne, takie jakie są na Tajwanie, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,65 zł, euro 4,24 zł, z kolei frank szwajcarski jest wyceniany dziś na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,91 zł.
4: Pogoda.
0: W większości regionów wtorek będzie pogodny, z dużą porcją słońca, choć na wschodzie i na południu Polski może się czasem zachmurzyć i lokalnie przelotnie popada. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni nad morzem, przez 25 na Mazowszu i Wódzkiem, do 27 na Podkarpaciu.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: polska wersja pewnej chorwackiej piosenki. Pamiętają Państwo, pierwszy był Jugoton. Wiosną robiliśmy taką specjalną audycję z oryginałami piosenek, które potem zostały przerobione przez polskich artystów. Na Jugotonie byli to artyści różni. Na Jugopolis, czyli na tej drugiej płycie, wydanej już jako projekt Jugopolis, czyli Słoneczna Strona Miasta, były już tylko i wyłącznie piosenki jednej kapeli z Chorwacji, z Zagrzewia. Parni Waliak, czyli zdaje się walec parowy na nasze. Myślę sobie, że skoro ta płyta będzie miała za rok swoje 20-lecie, to też zrobimy audycję z oryginałami tych piosenek tu w Esce Rock. Ale na razie jest Dzień Ojca, 23 dzień czerwca, a ja mam do wydania 8 Tracks, taką wyjątkową składankę 8 numerów połączonych przez Stevena Wilsona, który tak pokleił to, jakby to było z jednej płyty, a nie z kilku albumów wydanych w latach 70. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Ojca, to dzisiaj będzie można wygrać taką płytę kompaktową dla swojego taty. Jak to zrobić? Proszę jednym zdaniem go opisać. Głównie pewnie zalety, które spowodują, że taką płytę powinien dostać w prezencie. I jeszcze jedna uwaga. Niezależnie kto wygra, adres do wysyłki będzie właśnie na adres taty. No to 3-4 start. Proszę kombinować. Płyta dla taty czeka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Unconditional Foo Fighters.

0: generalnie przez całe życie wolałem brunecki, ale w Ninie Persson, tej blondynie ze Szwecji, byłem zakochany w latach 90. Do dziś mi się podoba ta pani. My Favorite Game, The Carrions. No dobrze, wracamy do tematu Pink Floyd, 8 tracks do zgarnięcia na kompakcie. Dziś propozycja, żeby był to jednak prezent na Dzień Ojca. No i państwo w tej sprawie się odzywają. Pan Tomek?
1: Witam. Jednym słowem, jak określić mojego kochanego tatusia? Kochający. I wszystko w tym słowie.
0: Ładnie, ale ja prosiłem o jedno zdanie. Chociaż jedno słowo też oczywiście może być. Teraz pan Jacek.
2: To ja powiem jedno. Wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Chodzi o mojego ojca. Pozdrawiam wszystkich i wszystkiego najlepszego wszystkim tatom. Pozdro.
0: Dzięki wielkie. Proszę pozdrowić Rysię od nas.
3: Kultowe historie w SC Rock.
0: A teraz będzie wspomnienie zespołu Dire Straits. Zapowiadałem, kiedy się mówi to słowo, a właściwie te dwa słowa, Dire Straits, to się myśli Mark Knopfler, ale przecież nie tylko on tworzył ten znakomity band. Mało tego, nie jedynego zakładał. Był tam kiedyś w składzie Pauker, Pick Withers, który odchodził jednak z zespołu dokładnie 23 czerwca roku 1982, zaraz po nagraniu tej piosenki.

0: Siemano, SK Rock. Serdeczne, wszystkiego najlepszego dla wszystkich gotujących tatusiów życzy kucharz i szef kuchni, wasz ulubiony z Gdańska, z Domowych Smaków. Trzymajcie się ciepło.
1: Teraz się pan Michał odzywa, a jak byłem na Mystic Festiwalu, szukałem czegoś do zjedzenia, to bada nie było, tak? No, ładnie. Eight Tracks, do zgarnięcia płyta zespołu Pink Floyd, nie nowa, tylko poskładana z lat 70. przez Stevena Wilsona. Trzeba mnie przekonać, że wasz tata na nią zasługuje, najlepiej jednym zdaniem. I to jest mocna propozycja od pana Pawła.
2: Cześć, gdyby nie mój tata, to nie wiedziałbym, na czym polega chemia, dokładnie destylacja. Od małych lat uczył mnie destylować konkretny zacier. Dzięki temu świat jest inny, bardziej wesoły. Pozdrawiam.
1: Rozumiem doskonale. No to ja czekam na kolejne propozycje. A teraz przed państwem wystąpi grupa Journey, potem historia mrożąca krew w żyłach.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Ja też się jakoś tam bardzo wysoko rozwiązałem. Dzieckiem...
5: dziecko się pchało, a ty się pchałaś. Tak, dziecko mnie pchało. Popchnij mnie, kochanie, mamusia, chcę się pochuśtać. Sprawdzę, czy działa.
6: Maryla Rodowicz przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską. Mówi tak, biję się w piersi i wracam do pomidorowej. Nie wiem, o co poszło, ale pomidorowa to zawsze dobry pomysł.
7: Bardzo dobrze, a ja wiem, o co poszło.
6: O co poszło?
7: No bo ona raz chciała zadedykować im piosenkę Idzę Świątek i Maji Chwalińskiej i powiedziała, że dedykuje piosenkę Idzę Chwalińskiej.
6: A co na to Maja Świątek?
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
10: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Już tylko kilka tygodni dzieli nas od premiery nowego albumu The Rolling Stones. Choć fani formacji nie ukrywają, że czekają przy tej okazji na nową trasę koncertową, to pewne już jest, że do takowej nie dojdzie w tym roku. A czy kiedykolwiek w ogóle? Musimy przyznać, że nie brzmią w tym kontekście zbyt optymistycznie słowa Keitha Richardsa. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
3: Skrock. Radar.
11: Hi, this is Daniel.
12: I'm Chad, we're from Nickelback.
13: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
14: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Journey w SC Rock. Do tematu rozdawnictwa płyty zespołu Pink Floyd jeszcze wrócimy. A teraz ta historia, którą obiecywałem. O mordercy będzie. Johnie Wayne Gacym. To był nietypowy seryjny morderca. To był towarzyski, społeczny, oddany przyjaciołom mężczyzna, który okazał się najgorszym koszmarem swoich pracowników. Wszystkim, którzy go spotkali, naprawdę wydawał się sympatyczny, powszechnie szanowany, dobry katolik, zdolny biznesmen, który w wolnym czasie działał w takiej amerykańskiej organizacji non-profit, skupiających młode osoby, które chcą się rozwijać. Spotykał bardzo znakomite osobowości. W roku 78 na przykład pozował do zdjęcia z pierwszą damą, która była wtedy Rosalynn Carter. Organizował imprezy dla znajomych, no i brał też udział w akcjach charytatywnych. Był też człowiekiem, który organizował polonijną kiedyś paradę w Chicago. No generalnie powszechnie lubiany. Kochały go też dzieci z hospicjum, gdzie przychodził przebrany za dobrodusznego klauna Pogo, no i żony, zanim nie zobaczyły małej części jego mrocznego oblicza. Z osób, które miały okazję ją z bliska poznać, przeżyła tylko jedna. Poznali go też panowie zespołu The Kings, choć w ich przypadku skończyło się miło. Wypłatą za koncert, jaki zagrali na jego zlecenie w roli promotora w Springfield w stanie Illinois, dokładnie 23 czerwca roku 65.

0: kult ideali. Z czasów, gdy pan Kazimierz jeszcze z panią Anią tworzył związek nieformalny, nie byli małżeństwem i nie mieli synów, a więc nie można było do niego mówić per tata. A dziś dzień taty, 23 dzień czerwca i przypominam, że do zgarnięcia jest 8 Tracks zespołu Pink Floyd, wyjątkowy składak 8 numerów z lat 70., które Steve Wilson połączył tak jakby w jedną koncept płytę. Prezent dla taty. Pytam dziś państwa, czy tata zasługuje? Pewnie tak. I żeby to w jednym zdaniu zmieścić, dlaczego? Wojtek napisał więcej zdań, więc przeczytam tylko pierwsze. Mój tata nie jest idealny, bywa uparty i surowy, ale to on był moją siłą, kiedy świat tracił sens.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
4: Wystarczyło 20 minut. Trwa liczenie strat po powodzi błyskawicznej w Białym Dunajcu. Sprawa idzie do mediacji. Ruszył proces w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego. Dla synów bohater, dla córek pierwsza miłość. W raporcie Dzień Taty.
2: SK Rock. Raport.
4: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, informuje Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
5: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów straży pożarnej.
6: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
4: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań.
2: To jest raport.
4: Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. Takie są informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskowała o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski, którego pełnomocnikiem jest adwokat Andrzej Ważny.
7: Jest to osoba niezwykle empatyczna i ten uniwersalny światopogląd, który prezentuje, wymaga wręcz podejścia chrześcijańskiego do drugiej osoby, której się po prostu powinęła noga.
4: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia ubiegłego roku były szef resortu zdrowia został pobity przez mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem sami zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po protestach rolników w województwie zachodniopomorskim czas na Podkarpacie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś zapowiadają złożenie do wójta gminy Medyka wniosku o zgodę na protest przy polsko-ukraińskiej granicy. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów oraz wsparcia dla gospodarstw, które, jak podkreślają, ucierpiały w związku z wojną w Ukrainie.
8: Sytuacja jest bardzo ciężka, najgorsza od wielu, wielu, wielu lat. Nikt nas nie wspomaga, nikt nas nie chce wysłuchać, pan minister nas ignoruje, no ale my walczymy o swoje. Daje nam to prawo Konstytucja Rzeczypospolitej. Mamy te prawa do protestów, do wyrażania swojego niezadowolenia z postępowania rządu i Ministerstwa Rolnictwa. rolnictwa.
4: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Rolnicy zapowiadają, że jeśli nie otrzymają zgody na protest, będą odwoływać się od decyzji władz gminy.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś Dzień Taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
10: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle, potem bawi się lalkami.
11: Żeby się cieszył, że nas ma i żeby... I jeszcze, żeby ten dzień to było dla niego spełnienie marzeń.
4: Z dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska, a tatom życzymy wszystkiego, co najlepsze.
0: A bardzo dziękuję. Wiesz, że kawę dostałem dzisiaj do łóżka rano?
4: No i tak ma być.
0: Ten jeden raz w roku.
4: Wszystkiego najlepszego.
0: Ale chociaż tyle. Dzięki.
1: Pogoda.
4: Dziś pogodnie i ciepło. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1009 hektopaskali.
1: SK Rock. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Edyta, bardzo się widzi Jenny. Karina pisze o swoim ojcu, że jest najlepszy, bo wybrał jej najlepszego męża. No, trafił być może, no ale dobrze, niech będzie. Pytam dzisiaj o jej ojców, bo dziś do zgarnięcia jest płyta 8-Tracks zespołu Pink Floyd, poskładana przez Steve'a Wilsona z płyt nagranych w latach 70. w jedną całość. 8 wyjątkowych piosenek. Trochę pomiksował tam Steven Wilson, trochę pododawał smaczków ponagrywanych wcześniej gdzieś i zostawionych na dyskach przez Pink Floyd i wyszła jakby nowa płyta. I taka jest do zgarnięcia, ale dziś to propozycja tylko i wyłącznie dla Państwa ojców. Możecie wygrać wy, ale to musi być płyta dla taty. Proszę o jedno zdanie przekonania, że wasz ojciec na nią zasługuje. Może być głosówka, a może być po prostu napisane i wysłane messengerem na profil Eskirok.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Ciekawe, czy dzieci Paula McCartneya myślą, że jego ich ojciec jest fajny? Na pewno ma fajny stan konta i potrafi pisać fajne piosenki, jak Come Inside.

0: Take Me Out to Franz Ferdinand Westerrock. Za moment będę wybierać osobę, która zgarnie zaproszenie. Płytę dla swojego ojca. Przypomnę, że dzisiaj do zgarnięcia 8 tracks wyłącznie dla ojca, dla waszego ojca, który mam nadzieję jest ojcem wyjątkowym. Pisze Brysiek. Dzień dobry. Dlaczego mój tata powinien otrzymać płytkę? Bo zaszczepił we mnie słuchanie dobrej muzyki, czyli rocka. Bardzo ładnie. Łukasz pisze o tym, że jego tata zasłużył dlatego, że nauczył go kochać piłkę nożną. No i razem cieszymy się ze zwycięstw i razem marudzimy po porażkach, choć tutaj Łukasz dodaje, że kibicują różnym drużynom. O, to jest dość kontrowersyjna sprawa. No ale jak się kocha tatę, no to pewnie można mu to wybaczyć. Mój tata, pisze Agnieszka, wrócił dziś z 8-tygodniowej terapii i zaczyna nowe, lepsze życie. No to pewnie też by mu się taka płyta w nagrodę przydała. Trzymam za niego swoją drogą bardzo mocno kciuki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Gdyby państwo wyjeżdżali z Warszawy w stronę Gdańska, no to jedzie się teraz prawie całą drogę piękną, oddaną chwilę temu do użytku trasą S7. Kiedyś ta trasa wyglądała zupełnie inaczej. Ta siódemka była jedną z najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce. Na tej drodze, niedaleko Płońska, w miejscowości Rybitwy, 26 lat temu doszło do wypadku, w którym zginął wokalista zespołu Chłopcy z Placu Broni. Tak, to już 26 lat bez Bogdana Łyszkiewicza.

0: to Black Hole Sun grupy Soundgarden. Proszę zobaczyć, że zagadam końcówkę tej piosenki. Zwykle tego nie robię, ale Państwo tyle tych zgłoszeń wysyłają w temacie swoich ojców, że czas to po prostu wszystko wyemitować. Pan Grzegorz?
1: Cześć, Eskarok. W sumie mojego taty już z nami nie ma od 4 lat, ale zawsze jak jest Dzień Ojca, przypomina mi się, jak mówił, że jak był w młodości, to słuchał Slade'a i jego ulubionym utworem był Run, Run Away. I sobie teraz w sumie nucę, jak jadę samochodem i może gdzieś tam puścicie. Dzięki, pozdrawiam Was.
0: Zaraz poszukam, może się znajdzie. Jeszcze pan Przemek.
2: Witaj, Jaro. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. A tak a propos, jednym zdaniem, żeby nie mój tata, to by mnie nie było na świecie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tatusiów.
0: Wszystkich. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Jeszcze Krzych.
3: Mój tata z kolei uczył mnie, czym jest kultura, elegancja, Kinderstuba oraz oczywiście dobra muzyka, w tym Pink Floyd. Pozdrawiam.
0: Tak, i tata to największy skarb. No i jeszcze dzisiejszy zwycięzca.
4: O moim tacie jednym zdaniem? Wariat to mój tata, ja to jestem tylko syn wariata.
0: Marcin, przekonałeś mnie tym, co nagrałeś. 7 sekund i proszę, można w ten sposób wygrywać płyty Westrock. 8 tracks dla taty Marcina, ale pięknie. Jutro też taka płyta będzie do zgarnięcia, ale już bez jakichś specjalnych dedykacji. Za moment Westerok T-Rex.
5: Autopromocja. Melina. Westerok.
6: Wiem, że dom był bezbożny.
7: Bezbożny?
6: Dobre słowo.
7: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II, co ten ale nie gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
6: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
7: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął, nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
5: Melina.
8: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
5: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
9: Zapraszam, Marcin Meller.
5: Autopromocja. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w SC Rock.
10: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
5: Reklama.
11: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
12: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
13: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Children of the Revolution zespołu T-Rex. A teraz gentleman z charakterystycznym, potężnym głosem, który porównywany jest czasem do Elvisa Presleya. I to dla niego jest komplement, bo król, jak sam kiedyś przyznał, jest jego największym wzorem. No ale muzyka, której towarzyszy jego wokal, to już zupełnie inna bajka. Już od lat 70. z punkową formacją Misfits, przez lata 80. z gotyckim Samhain, aż po 90. z agresywnie rockowym, a czasem i metalowym Danzigiem, Glenn Danzig zaskakuje swoich fanów, no i też niektórych przeraża. Szczególnie tych, którzy mienią się strażnikami moralności. Zbyt ostry muzycznie, tekstowo, no i na dodatek to, co robi poza muzyką. To jest fan komiksów, horrorów, jest właścicielem cenionego wydawnictwa komiksów dla dorosłych o podejrzanie brzmiącej nazwie Verotic, w którym też często udziela się jako scenarzysta. A jakiś czas temu głośno się mówiło o tym, że chce też wejść na rynek filmów dla dorosłych, więc pewnie cicho o nim nie będzie nigdy. Glenn Danzig ma dzisiaj 71. urodziny. Mother.

0: Ready? Zespół AC/DC. Na koniec kultowych, wtorkowych historii. Ale to nie jest ostatnie, co będę miał Państwu dzisiaj do przekazania, bo wieczorem jeszcze po godzinie 21 w audycji To był dobry rok pojawi się po raz kolejny. No i dziś będziemy sobie z racji dzisiejszego święta, czyli Dnia Ojca, opowiadać o ojcach, muzykach, ale tych najgorszych z najgorszych. Taki to mam dzisiaj pomysł na audycję. Mogą się ojcowie, nasi słuchacze, trochę obrazić, ale mam nadzieję, że będzie to dla Państwa po prostu drogowskaz, jak się nie zachowywać w życiu, jak już się tym ojcem zostaje. Jarosław Jerejewicz, zatem do usłyszenia.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.
9: Dziś decyzja Kijowa w sprawie przyjazdu Zełenskiego do Gdańska. Ściany już stoją, MON odbudowuje zniszczony budynek w Wyrykach Woli. Ważył prawie 100 kg w raporcie gigantyczny sum w Starym Sączu.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego wciąż niepewny. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku, a chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego, a tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich. Przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
11: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka, w ten sposób też jest nie do akceptacji.
9: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek.
10: To jest raport.
9: Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
12: Dom został trafiony przypadkowo pociskiem w trakcie likwidacji rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Na początku tego roku gruzowisko uprzątnięto i ruszyła budowa. Dziś ściany już stoją, a na horyzoncie widać termin zakończenia prac.
13: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
12: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Ministerstwo Obrony Narodowej po raz kolejny zapewniło, że Skarb Państwa przejmie pełną odpowiedzialność za inwestycje i pokryje wszystkie koszty związane z odbudową. Rodzina ma obecnie zapewnione mieszkanie zastępcze.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił pan Arek. Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się z nią mocno siłować.
14: Hol trwał około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg mógł mieć. Ciężko było.
15: No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
9: Ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu. 3 lata temu w tym samym stawie pan Arek złowił innego suma, który również liczył prawie 2,5 metra.
1: SK Rock. Biznes.
9: W piątek ważna umowa kolejowa dla portu w Gdańsku. Chodzi o budowę czwartego toru między Pruszczem Gdańskim a Pszczółkami. Ma to usprawnić ruch towarowy do gdańskiego portu, zapowiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dodał, że od nowego roku w życie wejdą ulgi podatkowe dla marynarzy. Podpowiedzą, jak uniknąć wypadków przy pracy i co robić, gdy już do nich dojdzie. Pracownicy ZUS oraz Państwowej Inspekcji Pracy zapraszają w czwartek na bezpłatne szkolenie. Odbędzie się przez internet, mówi rzecznik lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba.
4: Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora w badaniu przyczyn wypadków, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
9: A szczegóły na stronie ZUS.pl. Wyjazd na wakacje w lecie planuje 79% Polaków, a połowa z nich nie opuści kraju, wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist. Uczestnicy badania szacują, że koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
1: Pogoda.
9: Z zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze polarnomorskie. W piątek termometry wskażą nawet 35 stopni. Piekielny żar uderzy w weekend. W cieniu temperatura może przekroczyć 40 stopni. A dziś od 22 na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, do 28 kresek na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu i burze.

0: 15,8 stopnia Celsjusza przy powierzchni Ziemi. Tyle wynosiła temperatura w maju 2026 roku, średnia temperatura, co sprawiło, że meteorolodzy sklasyfikowali maj 2026 jako miesiąc ciepły, a wyjątkowo zimny maj to tylko był w wykonaniu grupy Manam. Ciepły, bo średnia temperatura wyniosła 0,5 stopnia więcej niż średnia temperatura maja w Polsce w latach 91-2020. 13 minut po 12 to jest SK Rock. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w Dniu Ojca. Wszystkim tatom, tatusiom, ojcom życzę oczywiście wszystkiego najlepszego. Natomiast wracając do tych temperatur, no to czerwiec z drugiej strony pokazuje pazurki. Już ten weekend był ostry, a to, co się wydarzy w weekend nadchodzący, no to może być dla niektórych nie do zniesienia. Tym bardziej, że temperaturę podgrzewać jeszcze będą nowości wydawnicze. Od na przykład w piątek Muse i ich The Wow Signal. Długo oczekiwany 10. studyjny album tej kapeli. No to zagrajmy coś dla ochłodzenia nieco całej tej sytuacji, bo mam dla Państwa numer promujący ten krążek, który nosi tytuł Cryogen. No to Muse, Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Jam i whisky w SC Rock. Co bardziej uważni fani zespołu Jam zauważyli, że na ostatnich koncertach brakuje jednego z filarów grupy, czyli Benia Otręba. Okazuje się, że zespół nawet postanowił wydać oświadczenie w tym temacie, w którym czytamy, że na dzisiaj nie wiemy, od kiedy Benio zacznie znów grać koncerty. Cierpliwie czekamy, równocześnie stale realizujemy nasze koncertowe zobowiązania. No i to by się zgadzało, bo na basie póki co w ramach pomocy zespołowi występuje Janusz Frychel, który już wcześniej zresztą wielokrotnie wspierał grupę w trudnych momentach. Trzymamy kciuki za zdrowie Benia, no i czekamy, aż wróci na scenę. A propos planów koncertowych grupy Jam, to w ten weekend będzie można ich zobaczyć w sobotę w Kielcach, a w niedzielę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Także jeżeli Państwo mają ochotę, proszę uprzejmie, Jam na koncercie, jeszcze w ogóle z Riddlem na wokalu. To jest naprawdę bardzo fajne muzyczne doświadczenie. Polecam gorąco. A propos bardzo fajnych muzycznych doświadczeń, to teraz będzie numer, który ja osobiście uwielbiam. Into the Great Wide Open. To Tom Petty w SC Rock.

0: Burn It Down z Linkin Park w S-Rock. A ja za chwileczkę będę miał dla Państwa, zresztą tak jak wczoraj, bilety na start męskiego grania, ten już w najbliższy weekend w Żywcu. Mam bilety i na piątek, i na sobotę. Już niebawem zdradzę Państwu, co należy zrobić, żeby o takie bilety powalczyć. Będzie też za chwileczkę Inhaler i ich wersja numeru Night Call.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
4: Esta Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Choć Roger Waters odszedł ze składu Pink Floyd ponad 4 dekady temu, to muzyk Coi Rouge wraca do twórczości swojej dawnej formacji. Po nagraniu od nowa kultowego albumu The Dark Side of the Moon, basista postanowił wziąć na warsztat słynną kompozycję z płyty The Wall. Nowa wersja klasyka Comfortably Numb powstała w konkretnym celu, a więcej o nim przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
4: Skrock Radar.
6: Hi, this is Keith Richards.
7: My name is Gary Clark Jr.
8: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

To Inhaler i Nightcall, ich wersja wielkiego przeboju Kamińskiego w Esterok. A ja zgodnie z obietnicą mam dla Państwa zaproszenia na ten weekend do Żywca, gdzie startuje trasa męskiego grania tegoroczna. Zaproszenie co prawda jest dla jednej osoby, za to na obydwa dni, i na piątek, i na sobotę. A pytanie, na które trzeba mi odpowiedzieć, oczywiście głosówką na Messengerze Eskirok, jest bardzo proste. Mianowicie chodzi mi o tytuł pierwszego w historii hymnu męskiego grania. Jaki tytuł nosił pierwszy hymn męskiego grania? Możecie Państwo na przykład kawałek go zaśpiewać na Messengerze Eskirok. Czemu nie? Czekam na Państwa głosówki. Messenger Eskirok. Zaproszenie na ten weekend, na piątek i na sobotę, na start trasy męskiego grania 2026 czeka. Tymczasem Westerok Incubus i Anna Molly.

0: Na, czyli Beatlesi i Hey Jude, West Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, a już za momencik wybije 13. A o 13 najświeższy raport. Po raporcie zagram do Państwa numer In Bloom Nirwany.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Nie przyjedzie do Gdańska. Konferencja odbudowy Ukrainy bez Zełenskiego. 49-latkowi grozi dożywocie. Są zarzuty po tragedii w Mierzawie w Świętokrzyskiem. UW i UJ w raporcie najlepsze uczelnie w Polsce według perspektyw.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Sfirydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. A to efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie, a on nie przyłoży ręki do podsycania napięć.
6: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
4: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek.
5: To jest raport.
4: Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowania zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Co wiemy o tym byłym policjancie i motywach zbrodni?
7: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. Winę za wszystkie swoje niepowodzenia zrzucał na innych. Nie miał niebieskiej karty, choć według naszych ustaleń jego żona kilkukrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w dniu tragedii. Dariusz R. po tym, jak żona pojechała do pobliskiego domu swoich rodziców, ruszył za nią. Na miejscu zastał jednak zamknięte drzwi. Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
4: Potężny huk i pożar w powiecie skierniewickim. Przed południem w miejscowości Zapady doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. Ranne zostały dwie osoby, mówi Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej w Skierniewicach.
8: Prawdopodobnie przyczyną była instalacja gazowa w kuchni, zasilana butlą 11-kilogramową. Doszło tam do wybuchu i pożaru. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Mężczyzna wieku około 40 lat i kobieta wieku około 40 lat.
4: Na miejscu cały czas pracują strażacy, ratownicy medyczni i policja.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Piotr Jedynak.
9: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
4: Zmieścimy się razem na szczycie rankingu, podkreśla rektor UW profesor Alojzy Nowak.
10: Myślę, że słusznie to zrobią, że mieścimy się razem, ale tak na serio, zmieścimy się, my konkurujemy ze sobą, ale także o czym mówił Piotr Jedynak, bardzo mocno współpracujemy. Próbujemy tworzyć takie projekty również razem międzynarodowe.
4: A w czołowej piątce rankingu znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
1: Pogoda.
4: Dziś pogodnie i ciepło w Bieszczadach na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni.

0: W minioną sobotę panowie z grupy Tilaw wystąpili na Dniach Namysłowa, a w niedzielę najbliższą będzie można ich zobaczyć w Cisnej na festiwalu Zew się budzi. Tymczasem dziś udostępnili również nową piosenkę, nowy singiel promujący album Alright. Utwór zatytułowany Toto Lotto jest utworem, w którym gościnnie na wibrafonie pojawia się Krzysztof Zalewski, a na saksofonie Tomek Pierzchalski z kultowego Tilaw Alternative. Ta piosenka, coś mi się wydaje, pojawi się w dzisiejszym radarze Westerok, także proszę być czujnym. A ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski i witam Państwa w Esterok we wtorek 23 czerwca, 13 minut dokładnie po godzinie 13. Wszystkim zapominalskim przypominam też, że dziś jest Dzień Ojca, także pamiętajcie o tym, żeby swoim tatom, tatusiom, ojcom, czy jak tam na nich mówicie, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Tymczasem ja mam nowinkę muzyczną od grupy Nothing But Thieves, numer nosi tytuł Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

bardzo dobre wieści płyną z obozu Bon Jovi. Wszyscy fani się cieszą, no bo w ostatnim wywiadzie dla magazynu People John Bon Jovi przyznał, że już jest w 100% jego głos sprawny. No i że ruszamy pełną parą z koncertami, i to naprawdę pełną parą. To będą zaległe koncerty, które powinny były odbyć się w roku 2024, kiedy to zespół wydał płytę Forever. No ale z powodu problemów ze strunami głosowymi Johna Bon Jovi koncerty zostały odwołane, no ale spokojnie. Już 7 lipca zaczyna się ogromna trasa. Przez cały lipiec panowie będą rezydować w Madison Square Garden, a potem w sierpniu przylecą do Europy. Póki co Edynburg, Dublin i Londyn są w planie, ale w Londynie, proszę Państwa, zaplanowane są aż 3 koncerty. 4, 6 i 9 września. Co prawda na ten moment nie ma dat polskich, no ale do Londynu w sumie daleko nie jest. A zobaczyć Bon Jovi na żywo to jest naprawdę coś, co jest warte każdych pieniędzy. Gdyby Państwo mieli ochotę, 4, 6, 9 września w Londynie, a wcześniej w sierpniu 28 w Edynburgu i 30 w Dublinie. Tymczasem Westrock grupa R.E.M. i numer What's the Frequency, Kenneth.

0: Zombie, The Cranberries w S-Rock. Za nami, przed nami, już za momencik zespół, który już dwukrotnie w tym roku pojawił się w naszym kraju i w sumie to pojawili się raz, ale zagrali dwa koncerty. Już pewnie Państwo wiedzą, o który zespół chodzi. No i będzie coś dla tych, którzy chcieliby się w ten weekend wybrać do Żywca na start trasy Męskie Granie 2026.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Siemanko, z tej strony Sebastian Rejent i zapraszam Was bardzo serdecznie, żeby posłuchać sobie podcastu albo nawet go obejrzeć. Byłem w Melinie u pana Mellera i próbowałem mu wytłumaczyć przez godzinę 8, że nie mam ADHD. Wydaje mi się, że się nie udało, więc sprawdźcie, jak autysta rodzi sobie z tym, żeby wytłumaczyć, że nie ma ADHD. Co w ogóle ma swoją nazwę, tak? AU!
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

To Guns N' Roses i Nothing of Esther Rock. Gansi, którzy 4 i 6 czerwca zagrali 2 koncerty w Prezero Arenie w Gliwicach. No a już w ten weekend w Żywcu startuje tegoroczna trasa męskiego grania. Ja mam na te piątkowe i sobotnie koncerty zaproszenie. Co prawda dla jednej osoby, no ale na obydwa dni. Żeby takie zaproszenie ode mnie dostać, wystarczy odpowiedzieć mi na pytanie, jaki tytuł nosił pierwszy w historii hymn męskiego grania. Przypominam, to był rok 2010. Jeśli Państwo znają odpowiedź, to zapraszam na Messengera Eski Rock. Tam poproszę tę odpowiedź w formie głosówki, a co odważniejsi mogą na przykład spróbować kawałek tego hymnu zaśpiewać. Kilka osób już próbowało i całkiem nieźle to wychodzi. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. Zaproszenia na ten weekend na koncerty męskiego grania do Żywca czekają. Tymczasem w Esterok już teraz The Hooters i All You Zombies.

0: to ona i najtrudniej. Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik 14, już za momencik najświeższy raport Westerok, a po raporcie Red Hot Chili Peppers i Californication.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tak sobie myślę, że najlepszym świętem w Dzień Ojca jest przy okazji Dzień Wędkarza. A to życzymy Państwu, wszystkim wędkarzom, żeby ryba płynęła Wam w odpowiednią stronę.
3: Ryba płynie pod prąd.
4: A ta ryba, co płynie pod prąd, to węgorz elektryczny, tak?
5: Tak, właśnie tak.
6: Tak zakładam, no, że tak mogło być w tej sytuacji. Kądziu pewnie potwierdzi, że mówisz, córcia, dzisiaj idziesz sama do szkoły, ale tata oczywiście z tyłu cały czas drepcze, chowa się za drzewami, śledzi i doprowadza oczami pod same drzwi, a córka czuje, że poszła sama.
2: Dokładnie tak jest, drogi panie. Jak puściłem autobusem pierwszy raz, zresztą pierwszy i 43 również, to za tym autobusem jechałem na rowerze.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.
9: Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska. Jest komentarz szefa MON. Co dalej z programem CPN? Rząd zastanawia się nad zakończeniem w czerwcu. Naprawi rower i zabierze na plac zabaw w raporcie przedszkolaki o Dniu Ojca.
10: SK Rock. Raport.
9: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska, tak? Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. Jest to efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymira Zełenskiego.
11: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
9: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szef rządu zapowiedział, że przygotowano 200 porozumień i umów. Koniec programu CPN blisko. Rząd zastanawia się nad zakończeniem jeszcze w czerwcu. Program ceny paliwa niżej obowiązywał od końca marca i obejmował obniżenie VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty z 23% do 8%. Dodatkowo akcyzę zmniejszono o 29 groszy na benzynę i 28 groszy na olej napędowy. Wprowadzono też mechanizm ceny maksymalnej na stacjach paliw. A co dalej z programem? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
12: Rząd planuje stopniowe powracanie do cen rynkowych. Pierwszy krok zresztą już wykonał. 16 czerwca przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy, a cały program ma obowiązywać do końca czerwca. Pytałem o to ministra energii, który stwierdził, że sytuacja na światowych rynkach jest taka, jak zakładał rząd, wprowadzając program.
13: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
12: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus uległa zmianie, możliwy jest powrót do działań osłonowych.
9: Znamy już jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw, ale o tym za chwilę w biznesie.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Naprawi rower i nauczy na nim jeździć. Zabierze na mecz i plac zabaw oraz czule utuli do snu. Każdy tata dzisiaj świętuje, bo w kalendarzu Dzień Ojca.
14: Lubię z tatą grać w piłkę. Tata to bohater, o którym wiem. To mój prawdziwy Superman.
15: Czego można tacie życzyć z okazji Dnia Taty?
14: Prezentów, siły, dużo samochodów.
16: Żeby był zdrowy i jeszcze, żeby się zawsze śmiał i żeby jeszcze ze mną coś robił.
9: Opowiadały dzieci z przedszkola w Mętowie na Lubelszczyźnie, a z mikrofonem wybrał się tam nasz reporter Maciej Kurek.
0: To najlepsze życzenia dla taty. Dużo samochodów.
9: Tak jest.
1: Eskarok Biznes.
9: Jutro niższe ceny. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97 zł. Benzyny 98,668, a diesla 6,11 zł. Wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że w porównaniu z wtorkiem ceny maksymalne obu rodzajów benzyny spadną o grosz na litrze, a cena diesla się nie zmieni. Jutro piąte forum sektora kosmicznego odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarzenie od lat służy jako platforma do nawiązywania bezpośrednich kontaktów i kontraktowania nowych projektów. Spotykają się na nim przedstawiciele polskich firm technologicznych z decydentami z ministerstw i ekspertami z Europejskiej Agencji Kosmicznej. O 9% w ujęciu rocznym wzrosła liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych. W pierwszym kwartale roku wyniosła 27 milionów 700 tysięcy, wynika z danych Związku Banków Polskich. Ponadto 21 milionów klientów korzystało wyłącznie z aplikacji mobilnej.
1: Pogoda.
9: IMGW ostrzega przed upałem z temperaturą do 34 stopni na zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski. Jutro termometry pokażą tam od 29 do 31 stopni, a w czwartek temperatura wzrośnie nawet do 34. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 stopni. A dziś przyjemnie od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie, w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu.

5 września ubiegłego roku brytyjski zespół Suede wydał swój 10 studyjny album zatytułowany Antidepressants. A już 8 czerwca tego roku panowie udostępnili piosenkę zatytułowaną Emotionally Unavailable, która promuje nadciągający coraz większymi krokami kolejny album tego zespołu. A w zasadzie to nie będzie kolejny album, bo to będzie ten sam album, tylko rozszerzony. Antidepressants Expanded pojawi się 10 lipca tego roku i będzie się składał aż z 3 płyt, na których znajdziemy naprawdę sporo fajnych rzeczy, między innymi kilka nowych premierowych piosenek. I właśnie jedną z takich piosenek jest to Emotionally Unavailable, którego właśnie teraz posłuchamy sobie w Esterok. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry w Dniu Ojca w Esterok. Wszystkim tatom wszystkiego najlepszego. Ten kawałek dobrze.

0: A Kind of Magic i Queen w Esterok, ależ ja lubię ten kawałek. Lubię, proszę Państwa, kawałek, który nawet bardzo lubię, który już za moment Państwu zagram, ale zanim go zagram, no to musimy się dowiedzieć, jaki jest tytuł tego kawałka. To przy okazji było pytanie konkursowe dzisiaj do zdobycia, przypominam, zaproszenie na piątek i na sobotę do Żywca na start trasy Męskie Granie 2026, a ja pytałem Państwa o tytuł pierwszego hymnu tej imprezy. No i Justyna odpowiedziała tak.
1: Drodzy słuchacze i prowadzący, tytuł pierwszego hymnu w historii Męskiego Grania to Wszyscy muzycy to wojownicy.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź. Justyna poszła nawet krok dalej.
2: Oko za oko, ząb za ząb, już.
0: No, mogłaś, Justynko, trochę więcej zaśpiewać, ale zaliczamy. Justyna, zaproszenie na ten weekend do Żywca na Męskie Granie, na start tegorocznej trasy wędruje do ciebie, gratuluję. No a my posłuchajmy. Wszyscy muzycy to wojownicy. To WW, Abradab i Maciej Maleńczuk.

0: Sum 41 i ich wersja Painted Black Westrock. Bilety już powędrowały do Justyny. Jeszcze raz gratulujemy. Bilety na męskie granie. Zdradzę Państwu sekret. Jutro też takie bilety będę dla Państwa miał po 12 w Esterok. Także proszę być czujnym. A co się dzieje jeszcze w naszym kraju podczas tego festiwalowego lata? Posłuchajmy.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.
4: Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Kirk Hammett to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych postaci z całego składu Metallica. Wieloletni gitarzysta formacji zdecydowanie wie, jak zwrócić na siebie uwagę publiczności. W trakcie ostatnich koncertów grupy udało mu się zrobić aż to dwa razy. W pierwszym przypadku w roli głównej pojawiła się koszulka z Taylor Swift, w drugiej zaś upadek ze sceny. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
4: Eskarok. Radar.

To Aerosmith i Youngblood i My Only Angel Westerok, a przed nami teraz kawałek, który zanim trafił na płytę, przez wiele miesięcy był testowany przez zespół na koncertach. Wszystko zaczęło się latem 92 roku, kiedy panowie z Pearl Jam rozpoczęli pracę nad utworem Daughter. Już w listopadzie tego samego roku utwór zadebiutował w setliście, no i w zasadzie to pozostaje na tej setliście koncertowej do tej pory, bo jest to jeden z najbardziej ulubionych kawałków grupy Pearl Jam do grania na żywo. Jak do tej pory wykonali go już ponad 500 razy. Utwór trafił ostatecznie na płytę Versus z roku 1993 i tej płytowej wersji już teraz posłuchamy sobie Westerok, a jeżeli chodzi o koncerty grupy Pearl Jam, to póki co na ten rok zaplanowany jest tylko jeden. W niedzielę, 27 września, panowie wystąpią na Ohana Fest w Dana Point w Kalifornii. Gdyby ktoś z Państwa tam był, to proszę dać znać, czy zabrzmi również utwór Daughter, którego teraz słuchamy Westerok.

0: Czy ja chcę wiedzieć? Do I Wanna Know? To Arctic Monkeys w SC Rock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 15, a to oznacza w SC Rock najświeższy raport. Po 15 natomiast przywita Państwa Michał Cieślik. Ja za dziś ogromnie Państwu dziękuję. No i co? Słyszymy się jutro o 12 w SC Rock, rzecz jasna.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
1: W SC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Słuchacie Eski Rock.
4: Dwie osoby nie żyją. Droga całkowicie zablokowana po wypadku na Śląsku. Dyżury po 17 godzin na dobę. Niko nieprawidłowościach w placówkach medycznych. Ma 94 lata i bierze udział w mistrzostwach w brydżu. W raporcie Danuta Skonieczna.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku, od tego zaczynamy raport. W miejscowości Brynek na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyny wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
6: Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z osobową Toyotą. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierujący Toyotą, 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza.
4: Na miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy.
5: To jest raport.
4: Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, żeby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
7: O tym będzie także kontrola NIK-u, ale patrzę na pana ministra Żurka, panią minister zdrowia też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Bo to jest niedopuszczalne.
4: A to efekty afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster dla Super Expressu wykazał, że respondenci winą za tę sytuację obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Teraz film ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegodzin o mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
8: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegodzin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
9: Wypada pani z łódki na skutek nieodpowiedzialnego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
8: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Prawdopodobnie jest najstarszą brydżystką w Polsce, a mowa o pani Danucie z Koniecznej z Białej Podlaskiej. Ma 94 lata i wciąż jest aktywna. Wczoraj brała udział w Mistrzostwach Polski w brydżu. Pani Danuta od kilkudziesięciu lat gra w bialskim teamie i jak sama podkreśla, prawdopodobnie dzięki brydżowi jej głowa jest nadal sprawna.
10: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić. Nie mogę nawet w ręku trzymać kart. Ale głowa jest w porządku.
4: Brydżystka ma na koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów. Teraz ustępuje młodszym od czasu do czasu, pokazując, że nadal jest w stanie wygrywać.
2: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
4: Z zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze polarnomorskie. W piątek termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Piekielny żar uderzy w weekend. W cieniu temperatura może przekroczyć 40 stopni. Dziś jeszcze przyjemnie, od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: co chcesz.
1: To był Perfektyw, Esterok, niewiele ci mogę dać. No zobaczymy, ile dziś dam państwu z siebie. Zobaczymy, na ile pozwoli moje gardło. Czyli jedna z pierwszych ofiar tegorocznych upałów, które w połączeniu z klimatyzacją. Wiadomo, także proszę się strzec takiego połączenia. Łatwo powiedzieć, prawda, kiedy tyle na termometrach. 13 minut po 15, dzień dobry we wtorek, 23 dzień czerwca. Michał Cieślik się kłania państwu, no i poleca do 18 przy okazji naszego wtorkowego spotkania.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Uff, jak dobrze, że jest dobra muzyka. Tak jak ta między innymi. 10 lipca nowa płyta Stonesów. No i proszę się spodziewać takich brzmień na tym właśnie albumie. In the Stars.

0: wtorkowe popołudnie, to jest TSK Rock. Ja pięknie dziękuję za troskę o moje gardło. Pan Tomek.
1: Dobry, dzień dobry. Na gardełko to polecam czarny czosnek, no i zdrówka.
0: No dziękuję, dziękuję panie Tomku. Czarny czosnek, no powiem szczerze, że nie wiedziałem nawet, że taki istnieje, no ale już wiem. Także proszę bardzo, ile można się ciekawych rzeczy dowiedzieć tą popołudniową porą od państwa. Na pewno spróbuję, obiecuję. Nirvana, All Apologies, to już za nami, za chwilę na naszej antenie Floydzi.
2: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.

0: Floydzi w Ester Rock i High Hopes. Jest 15.30, Ania w studiu pojawiła się.
1: Znowu. Witam.
0: Dzień dobry, za chwilę raport w Ester Rock, będzie też o sporcie.
1: Będzie.
0: Bo trwa mundial, w razie gdyby ktoś nie wiedział. Grają w piłkę na kontynencie północnoamerykańskim zresztą.
1: No grają, niektórzy grają, a niektórzy...
0: A niektórzy udają, że grają. No dobrze, więcej na ten temat już za chwilę w serwisie sportowym, także zapraszamy bardzo gorąco.
2: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Sfirydenko będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. A do tematu będziemy wracać. Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem był bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu.
3: Ponownie apelujemy do podróżnych o nie pozostawianie bagaży bez opieki na terenie lotniska. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
1: Mówi Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach, a pozostawienie bagażu bez opieki to mandat w wysokości 500 zł.
2: To jest raport.
1: Kumulacja remontów torowisk w wakacje do tych już trwających, między innymi w Alejach Jerozolimskich czy w Alei Niepodległości, dojdą jeszcze prace na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności oraz na ulicy Grójeckiej. Taki napięty harmonogram tramwajarze tłumaczą mniejszym ruchem w czasie wakacji.
2: Rok. Sport.
1: Anglia i Gana, które wygrały na inaugurację, dziś zagrają w meczu na szczycie grupy L piłkarskich mistrzostw świata. Stawką będzie awans do fazy pucharowej. To spotkanie o 22, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. W grupie K szanse na awans ma także Kolumbia, która w meksykańskiej Guadalajarze zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. To spotkanie w nocy. Wcześniej Portugalia zagra z Uzbekistanem. Ten mecz o 19. Do tej pory awans do 1/16 finału zapewniło sobie 6 zespołów. Meksyk, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Norwegia i broniąca tytułu Argentyna. Chce zakończyć okres chaosu w klubie i budować trwałe fundamenty. Takie cele stawia sobie nowy szkoleniowiec Radomiaka Tomasz Kaczmarek. Piłkarze wrócili już z wakacji i pod wodzą nowego trenera przygotowują się do zbliżającego sezonu. Rewolucji transferowych nie będzie.
4: No, ja widzę okno bardziej jako szansę niż w tym momencie, że to jest konieczność, że gdzieś musimy jakieś duże dziury łatać, bo nie widzę dziur w pierwszej 11.
1: Mówił Tomasz Kaczmarek, trener Radomiaka, a o pierwsze punkty w nowym sezonie piłkarze powalczą 24 lipca z Beniaminkiem Ligi Wieczystą Kraków.

To była Pijama Porno i twoja generacja w SC Rock. Jak słyszeliśmy w raporcie sportowym, trwa mundial, no i znamy już pierwsze drużyny, które awansowały do kolejnej rundy. Wśród nich jest Norwegia. Moi absolutni faworyci, no przynajmniej jeżeli chodzi o doping, jeżeli państwo dzisiaj tak średnio zmotywowani, no to coś mam dla państwa.

I jak? Bardziej się chce? No po takim dopingu, no to nie ma innej chyba możliwości. Norwegowie naprawdę dają radę. Robią robotę. Good Charlotte przed nami.

0: Good Charlotte i Reject Westerog na 20 minut przed 16. No i jeszcze temat numer jeden i dzisiaj, i tych nadchodzących dni.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
2: Taka spiekota w mieście to piekło.
3: Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

Crazy Train i Ozzy w Esterok. To, że Książę Ciemności, wiadomo, a do tego ojciec chrzestny heavy metalu, jak mawiają. A propos, Dzień Ojca dzisiaj, przypominam, zapominalskim. Warto się odezwać dzisiaj w tej sprawie, jeśli istnieje taka możliwość w ogóle, bo wiadomo, jak tatuś zrobi dziubek i teraz wszyscy chórem, to no właśnie. 9 minut do 16 pozostaje, na pół, koma, Esterok.

0: Days of Forgotten i Kasabian w SCROK. To już na koniec tej pierwszej godziny naszego wtorkowego spotkania. Za 3 minuty będzie 16, za chwilę najnowszy raport w SCROK. No a po raporcie, po 16, to chyba sobie pogadamy a propos prezentów, które dzisiaj mam dla Państwa na to wtorkowe popołudnie właśnie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny?

0: Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: 49-latkowi grozi dożywocie, są zarzuty po tragedii w Mierzawie. Trwa szacowanie strat, w Białym Dunajcu wielkie sprzątanie po nawałnicy. Najmłodsi przygotowywali się bardzo skrupulatnie. Dziś Dzień Ojca.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Usłyszał zarzuty po zabójstwie w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej.
3: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
1: Powiedział nam prokurator Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. Jak słyszymy, są też wstępne wyniki sekcji.
3: 80-latek doznał co najmniej kilku obrażeń ciała. Były to rany kłute w okolicach szyi, potylicy i górnej części pleców.
1: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie.
2: To jest raport.
1: W Białym Dunajcu na Podhalu wielkie sprzątanie. To po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
4: Do pół łydki. A tu jest zalo, to jest...
5: Wersalka.
4: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, drugo. Zamrażarka wysiadła, ubrania zalote.
6: Narzędzia też były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój. No jak była ta powódź dużo, to wtedy też zalało, no nie?
7: Zawilgł mnie teraz wszystko i ten tam materiał miałem trochę. No i miałem prawie metr wody, nie?
4: No robota. I no to z tym robić?
6: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotłownię, bo mają wkopianą piec, chyba do wyrzucenia raczej.
8: No zalane całe, piwnice, wszystko, 20 centymetrów wody w środku.
1: Pracownicy gminy Biały Dunajec szacują straty u mieszkańców, ale też w infrastrukturze. Już wiadomo, że zniszczone zostały całkowicie drogi dojazdowe do pól rolnych. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szyby w aucie.
9: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
1: Mówił Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji. Dodajmy, że wystarczy godzina, aby w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 60 stopni.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Laurki, kwiaty i wspólna zabawa. Najmłodsi przygotowywali się do dzisiejszego Dnia Ojca bardzo skrupulatnie.
10: Mamy takie laurki dla taty i ja mu dzisiaj dałam i powiedziałam wszystkiego najlepszego z okazji dla taty.
11: Co pisaliście w laurkach?
10: Dziękuję tato za piękne chwile.
12: Dziękuję tato, że się o mnie troszczysz i że ze mną się bawić w różne zabawy.
1: Z najmłodszymi mieszkańcami Torunia rozmawiała Maria Nowak.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
1: A na początek ostrzeżenia IMGW przed upałem z temperaturą do 34 stopni na zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski. Jutro termometry pokażą tam od 29 do 31 stopni, a w czwartek temperatura wzrośnie nawet do 34 stopni. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 stopni. Dziś od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Taki na moment you can't get out of YouTube. Wcześniej jeszcze Linkin Park i Break in a Habit. No i zrobiło się nam 13 minut po 16. Dzień dobry, we wtorkowe popołudnie. Michał Cieślik, zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Jak powiedziałem, będą prezenty i dzisiaj, jeżeli ktoś mnie słuchał wczoraj uważnie, to pewnie się domyśla, o jakie prezenty może chodzić. Pewna propozycja na festiwal, odnosząca się festiwalu, który odbędzie się w Ostrawie, w Czechach, już w przyszłym miesiącu. Szczegóły za chwilę, ale wcześniej jeszcze mam dla Państwa najnowszy utwór faceta związanego z innym festiwalem, który na początku sierpnia w Katowicach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Rzecz jasna, mowa o OFF Festiwalu i na ten temat też mówił pan Artur Rojek, kiedy nas odwiedził tutaj w studiu niedawno. Proszę zajrzeć na nasze sociale, ponieważ tam zachowała się pamiątka z tej właśnie wizyty Artura Rojka w studiu Eski Rock. Przypomnę, we wrześniu nowa solowa płyta byłego lidera Mysłowic. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To jej tytuł. No i niedawno Ponatur podrzucił nam dwa kolejne single z tej właśnie płyty. Oto jeden z nich. To jest nasza nowość. W objęciach Artur Rojek, Westerok.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

Is This Love. To jest White Snake w Esterok. Za chwilę Bruce Springsteen i Radio Nowhere. Pamiętają Państwo? Niedawno, niedawno, już jakiś czas temu, ale dla niektórych może to wciąż niedawno, zabraliśmy Państwa do Pragi na koncert Bossa. Tak swoją drogą w ten weekend też byliśmy w Pradze i zabraliśmy Państwa na kolejną edycję festiwalu Metronom. Nasz człowiek Krzysiu ostatnio mi tutaj opowiadał, że normalnie się popłakał ze wzruszenia na koncercie Nicka Cave'a, który właśnie w Pradze się pojawił. Zapraszam do naszych słuchali, ponieważ tam można sobie podejrzeć relacje z tego właśnie festiwalu Metronom w Pradze. A już w lipcu zabieramy Państwa do Ostrawy na kolejną edycję festiwalu Colors of Ostrava i ja już teraz zbieram chętnych, którzy chcieliby ode mnie otrzymać podwójny karnet na tę właśnie imprezę. Nasz Messenger jest do Państwa dyspozycji. To zbieram chętnych i przed godziną 18 na pewno komuś taki karnet podwójny przekażę. Do dzieła. Czekam na głosówki. Póki co Boss.

0: to był Boss i Radio Nowhere w SC Rock. Dochodzi 16.30, to oznacza, że pora na skrót najważniejszych informacji w raporcie.
1: Jestem.
0: Ania ponownie w studiu. Co, jakaś kawka by się przydała, co?
1: Oj, tak.
0: Ale powiedz mi, jak taki upał za oknem, to bardziej jakaś taka mrożona, czy dalej na ciepło?
1: Chyba w ogóle kawa nie wskazana, jak taki upał. Więcej wody, nie? Wskazana. No to dobrze.
0: Tak, a wodę to swoją drogą.
1: Dobrze
0: trzeba.
1: Mówisz.
0: Aha.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: 16.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. O zaprzestaniu represji politycznych na Białorusi nie ma mowy. Jedni wychodzą z więzień, inni tam trafiają, alarmuje Aleś Bialacki. Ten laureat pokojowej Nagrody Nobla opuścił białoruskie więzienie pół roku temu. Razem z nim wypuszczono 122 osoby.
5: Jechaliśmy z zawiązanymi oczami w kajdankach. Nie wiedzieli, czy będziemy tam w innym więzieniu, dokąd nas więzą. Większość z nich pojechała do Polski, ale 10 osób, ja w tym liku, pojechali do Litwy. To my sami nie wybierali tego szlaku.
1: Obecnie na Białorusi jest około 1000 więźniów politycznych. W czwartek sądny dzień dla Rafała Trzaskowskiego. Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy i już wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Taką decyzję podjął warszawski zarząd partii, a chodzi głównie o aferę w szpitalu południowym.
4: To jest raport.
1: Uniwersytet Jagielloński dogania Uniwersytet Warszawski. W opublikowanym właśnie tegorocznym rankingu Perspektywy obie uczelnie zajęły pierwsze miejsce. Jak podkreśla rektor UW profesor Alojzy Nowak, z UJ-em konkurujemy, ale też blisko współpracujemy.
6: Próbujemy tworzyć takie projekty również razem międzynarodowe, żeby ta pozycja polskich uniwersytetów, polskich uczelni wzrosła także za granicą.
1: A trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu Perspektywy zajęła Politechnika Warszawska.
4: SK Rock Sport.
1: Drugi turniej Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Ich celem podczas rozgrywek w Gliwicach jest zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego. Na początek biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Ten mecz jutro o 20. Turniej Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach potrwa do 28 czerwca. Zagra w nim 6 reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja. Po pierwszym tygodniu zmagań w chińskim Linnyi nasi siatkarze zajmują 7 miejsce w tabeli. Dla nich jest już po wakacjach. Piłkarze Polonii Warszawa wrócili do treningów. Wczoraj spotkali się pierwszy raz po kilkutygodniowej przerwie. Dziś przechodzą badania medyczne. Zespół pierwszy raz trenuje pod okiem nowego trenera, byłego piłkarza i szkoleniowca czarnych koszul Piotra Stokowca.
7: Bardzo fajne pierwsze wrażenia. Wreszcie zaczynamy. Myślę, że to, co chyba piłkarze

0: bardziej, czyli praca. Było trochę odpoczynku, były treningi indywidualne, teraz wchodzimy w przygotowanie.
1: Stokowiec zastąpił Mariusza Pawlaka. Zespół nieco się zmienił. Nie ma już największej gwiazdy Łukasza Zjawińskiego. Dołączył też obrońca Michał Marcjanik z Arki Gdynia.

0: To był zespół Tilawi, pocisk miłości w SC Rock. Tak swoją drogą, skoro przy Tilawi jesteśmy, dzisiaj ma miejsce premiera nowego singla oraz teledysku do jednego z utworów z ostatniej płyty Alright. Chodzi o to na pewno dzisiaj po 18 w Radarze zagramy ten właśnie utwór. Za 21 minut będzie 17, a pan Adrian, to w jakiej sprawie?
1: No moi drodzy, ja się zgłaszam po odbiór wejściówek, ponieważ aczkolwiek ciężko bardzo pracuję, już długi czas nie byłem nigdzie na koncercie.
0: Ponieważ aczkolwiek, to mi się bardzo podoba to określenie. Panie Adrianie, dopisujemy oczywiście pana do kolejki chętnych po te właśnie bilety, po karnety na festiwal Colors of Ostrava. Obiecuję, że jednemu bądź jednej z tych, z tej kolejki właśnie chętnych podaruję takie zaproszenia. A póki co Royal Republic.

0: Royal Republic i Venus w ST Rock. Przypomnę, grupa Royal Republic ze Szwecji będzie jedną z gwiazd tegorocznej rockowizny. 3 sierpniowe weekendy Poznań, Kraków i Gdańsk. I oni na każdym z tych przystanków tegorocznej rockowizny się pojawią. Royal Republic. Spokojnie, na rockowiznę też będziemy mieć dla Państwa bilety. Ale to za czas jakiś.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Accidentally in Love i Counting Crows w Ester Rock na 4 minuty przed 17. Jak mówią, nie samą muzyką człowiek żyje. Przy okazji wycieczki na festiwal można też uszczknąć innych przyjemności.
1: Myślę, że Czechy byłyby idealnym miejscem dla mnie jako wielki fan golonki. A wiadomo, gdzie jest najlepsza golonka. Złocisty napój, więcej nie będę musiał mówić. No i oczywiście też mam super wspomnienia z krecikiem z czasów dzieciństwa.
0: No, krecik obowiązkowo. Panie Łukaszu, oczywiście, dopisujemy pana do naszej galerii ludzi pozytywnie zakręconych na punkcie golonki. No i rzecz jasna, dodajemy do kolejki chętnych na karnety na festiwal Colors of Ostrava. Do kogo powędrują te karnety? Dowiemy się po 17 na pewno.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagając leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Ja też się jakoś tam bardzo wysoko rozwiązałem. Z moim dzieckiem...
5: Dziecko się pchało, a ty się pchałaś. Dziecko mnie pchało. Popchnij mnie, kochanie. Mamusia, chce się pochusztać. Sprawdzę, czy działa.
6: Maryla Rodowicz przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską. Mówi tak, biję się w piersi i wracam do pomidorowej. Nie wiem, o co poszło, ale pomidorowa to zawsze dobry pomysł.
7: Bardzo dobrze. A ja wiem, o co poszło.
6: O co poszło?
7: No bo ona raz chciała zadedykować im piosenkę Idze Świątek i Maji Chwalińskiej i powiedziała, że dedykuje piosenkę Idze Chwalińskiej.
6: A co na to Maja Świątek?
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
8: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
9: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Na termometrach nawet 35 stopni. IMGW ostrzega, a służby w gotowości. Sławomir Patyra złoży ślubowanie na sędziego TK. Jest decyzja prezydenta. W raporcie Stany Zjednoczone i program edukacyjny Odyseja Umysłu.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
3: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
3: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
5: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
3: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
2: To jest raport.
1: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
6: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
1: Dwulatek bez opieki na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Jak się okazało, była pijana. To historia z Gorzowa, którą zajmuje się sąd rodzinny. Błąkające się małe dziecko znalazł w środku nocy przypadkowy przechodzień i zaalarmował policję. Matka dziecka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta. W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Służby ustalają teraz okoliczności zdarzenia.
7: Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu chwilę wcześniej był jakieś inne osoby.
1: Mówi rzecznik gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. 22-latka usłyszała zarzuty. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi jej do 10 lat więzienia. Dziecku nic się nie stało, jest pod opieką rodziny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować, a wszystko podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie łódzkiej szkoły podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
8: Czym zaskoczyliście jurorów?
9: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
8: Jak było?
10: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna. Wszyscy się dogadują. Możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
1: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała Elżbieta Piotrowska.
0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
1: W weekend gorąco, ale dziś jeszcze przyjemnie, pogodnie i ciepło. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach może popadać. Możliwe są także burze.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja,

0: To był Manam w Esterok, falowanie i spadanie. No jak to w życiu? Pan Wojtek!
1: Zygmuncie, kojarzysz takie powiedzenie z Pawła Malfiego, gdzie jest powiedziane, że jeśli coś ma się zepsuć, to się zepsuje z podwójną siłą. No niestety, właśnie aktualnie mamy coś takiego z narzeczoną i myślę, że fajnym prezentem byłoby dla niej, gdybym ją zabrał na właśnie Colors of Ostrava.
0: Które to prawo Murphy'ego było, bo już nie pamiętam. No dobra, dobra, zobaczymy, co da się zrobić. 12 minut po 17.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To jeszcze pan Wojtek chyba coś chciał dodać. Panie Wojtku?
1: Ja mówię Zygmuncia, to... Teraz się okazuje, że Michał Cieślik.
0: Oj tam. Nie ma o czym mówić.
1: No po prostu pomyłka, wiesz, z automatu tak powiedziałem, ale no cóż, no bywa. Dzięki.
0: Nie ma najmniejszego problemu. Z Zygmuntem być pomylonym, no to sama przyjemność, po prostu. 13 minut po 17. Ukłony raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony w zastępstwie za Zygmunta. Do 18 jesteśmy razem. Foo Fighters, Unconditional przed nami.

0: No właśnie. Ta klima to robi spustoszenie czasami, jeżeli chodzi o gardło, więc niewykluczone, jak tak dalej pójdzie, to właśnie tak będę do Państwa mówił niedługo. Oby nie, oby nie. Måneskin, I Wanna Be a Slave już za nami w ST Rock 20 po 5, chwilę przerwy, za chwilę Happy Set.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: To był Happy Set w Esterogi. Zanim pójdę, i to jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby dopisać się do kolejki chętnych po karnety na festiwal Kolor z Owostrawa. Za chwilę dzwonię do kogoś w tej sprawie. A pani Magda, to w jakiej sprawie? Dzień dobry.
1: Cześć Michał, tutaj mówi Madzia z Włocławka. Właśnie słucham sobie Eskarok i powiem wam, że fajnie gracie. Pomylili cię z prezenterem Zygmuntem? Zdarza się. Jestem fanką muzyki rockowej, bardzo uwielbiam rocka, no i wszystkich metalowców. Najbardziej to uwielbiam Metallicę. Nie wiem, czy można zamówić u was piosenkę? Chciałabym utwór Enter Sandman. Przepraszam cię za hałasy, ale piesek szczeka mu, wiesz? Także pozdrawiam was.
0: Hejka. Nie ma problemu, nie ma problemu. Posmeraj za łóżkiem swojego psa. No pani Magdo, pech chciał, że akurat dzisiaj nie wziąłem ze sobą tej płyty, ale za to piosenkę Koracza o zdrowiu mam i daję Straits jeszcze. Specjalnie dla pani, na dodatek. So Far Away. No, wiedziałem, że się spodoba ten wybór. Daję Straits.

0: To był zespół Dire Straits, So Far Away w ST Rock, 17.30, Ania ponownie w studio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale żeś mi teraz ciekawostkę tutaj podrzuciła, no nie wiedziałem, że aż 3 serca ma ośmiornica.
1: Ma.
0: Naprawdę?
1: Taka ciekawostka przyrodnicza, ale nie o tym będzie
0: ale
1: w raportach.
0: Obstawiałbym, że więcej, że wiesz, w każdej matce po jednym, ale to nie, to chyba mnie fantazja, że tak powiem, poniosła.
1: Ale 3 to i tak już dużo.
0: No dobrze, no niech będzie, no. Ciekaw jestem, czy to dobre serce, czy takie, wiesz... Czy ośmiornica jest stworzeniem dobrego serca, dobrych serc? O, może w ten sposób. No dobra, chyba się nie dowiemy tego. To jest już jakby temat na głębszą dyskusję filozoficzną, a to nie jest ten moment i nie ta chwila, więc Ania i najnowszy raport ST Rock.
2: ST Rock. Raport.
1: Zapraszam. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Grozi mu dożywocie. Podejrzany to były policjant. Służył 16 lat. Odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku.
2: To jest raport.
1: Brawura połączona z alkoholem to wciąż najczęstsze przyczyny tragedii nad wodą. Wpływ na to, jak czujemy się w wodzie, ma również jedzenie. Mówi Milian Żeromski z lubuskiego Wopru.
3: Zawsze sugeruję po jedzeniu odczekać pół godziny, 45 minut. Zależy też, co się zjadło, czy ciężkie jedzenie, ciężkostrawne. Odnośnie wchodzenia, zawsze wchodzimy stopniowo.
1: No tylko do końca maja w Polsce utonęło już 65 osób. I jeszcze Gdańsk. W centrum Świętego Jana można oglądać 7-metrową replikę Księżyca. Instalacja Museum of the Moon wykonana została na podstawie zdjęć NASA. Została pokazana w ramach projektu Chyba śnisz Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Wystawę można oglądać do 4 lipca.
2: Rok. Sport.
1: Samodzielnie otwiera klasyfikację strzelców wszechczasów Argentyńczyk Lionel Messi. W meczu z Austrią zdobył swoją 17. i 18. bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata. Obrońcy tytułu są już w fazie pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły drugie zwycięstwa. A dziś kolejne spotkania o 19 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej samej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Rotacja 10-12 zawodników w składzie nie robi nam niewiększego wrażenia, tak mówi nowy trener Motoru Lublin Mariusz Misiura na początku przygotowań do nowego sezonu. Kilka dni temu u żółto-biało-niebieskich doszło do zmiany szkoleniowca, a z kadry odeszło kilkunastu piłkarzy. Wkrótce dołączy do nas kilku zawodników, mówi Misiura.
4: Na razie to okienko transferowe jest zamknięte. Nawet jakbyśmy chcieli dzisiaj teoretycznie pozyskać zawodników, to nie mamy takiej możliwości, więc patrząc na te ostatnie dni, ile tematów mamy otwartych, i jak bardzo one są zaawansowane. To jestem pod wrażeniem pracy dyrektora. Myślę, że w najbliższych kilku dniach dołączy do nas kilku zawodników.
1: Dodajmy, że w sobotę Motor Lublin rozegra pierwszy z 4 zaplanowanych sparingów.
0: Pod okiem trenera Misiury, tak mi się skojarzyło, był kiedyś taki duet u nas, Misiura i Martenka, ale to już zupełnie inna historia i stare dzieje. W każdym razie, gdybyś miała więcej takich przyrodniczych ciekawostek jak to z ośmiornicą, to ja bardzo chętnie, to
1: bardzo
0: się nie
1: proszę.
0: Krępuj. Proszę.

0: Era dura. Ragdoll i Aerosmith w Esterok. No ja wiem, że kolejka chętnych po karnety na festiwal Colors of Ostrava była naprawdę długa, ale spokojnie, spokojnie. Tych karnetów mamy sporo, rozdajemy je w porannym programie także, 6 na 9. Ja też przez cały tydzień będę miał dla Państwa, a w piątek to jeszcze damy taki pakiet VIP-owski z miejscem na polu namiotowym i namiotem w ogóle, no i do tego jeszcze przelotem do Ostrawy i z powrotem. Ale jak powiedziałem, to w piątek proszę zajrzeć na specjalną stronę ostrawa.skro.pl, żeby sobie dać szansę na taki właśnie pakiet VIP-owski. A ja mam Łukasza po drugiej stronie. Cześć, witaj Łukasz.
1: Witam, cześć wszystkich, witam.
0: I z tego, co już słyszałem na poza anteniu, ty Dzień Ojca spędzasz spełniając swój ojcowski obowiązek, czyli jesteś ze swoimi pociechami, ale mam nadzieję, że to obowiązki spełniasz z wielką radością i przyjemnością.
1: Nie, właśnie moczymy się właśnie na miejskiej fontannie, jest tak gorąco, więc jest super.
0: No właśnie, jak wy sobie dajecie radę z tymi upałami, oprócz tego, że moczycie się w fontannie?
1: Fontanna na razie musi dać radę z racji tej, że inne opcje nie wchodzą w grę, tak? Inna opcja, czy dzieci pójdą spać.
0: Mocno schłodzona opcja, tak?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No dobrze, to co, będzie goloneczka w tej Ostrawie?
1: No oczywiście, jako wielki fan goloneczki, to za każdym razem jak jestem w Czechach, to golonka musi wjechać na stół. Na start, oczywiście.
0: Ojcze Łukaszu, a kiedy ostatnio sprawdzałeś poziom cholesterolu? Ha!
1: Szczerze, jeszcze nigdy.
0: No właśnie, może to jest ten moment właśnie. Ale najpierw dobra, niech będzie ta goloneczka, niech wjedzie. A co? No dobrze, słuchaj Łukasz, ja ci bardzo serdecznie gratuluję i dwa karnety na festiwal Colors of Ostrava dzisiaj. Yeah. Wędrują do ciebie.
1: Dzięki SK Rock. I tutaj chciałbym jeszcze skorzystać z okazji z moim synem, który jest wielkim fanem SK Rock. No, chcieliśmy coś na anteniu zrobić wam najlepszy dżingiel, jaki kiedykolwiek mieliście.
0: Uwaga, dajecie, Kuba? Dajecie.
2: Hej SK Rock.
0: Jakie to było dobre. Słuchaj, my sobie to nagramy i będziemy to puszczać jako dżingiel potem.
1: Dzięki wielkie.
0: Łukasz, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Uściskaj swojego syna. Dobrej zabawy oczywiście w Ostrawie życzymy.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama.

Za niecałe dwa tygodnie premiera ich najnowszej płyty zatytułowanej Splat. Niedawno miałem okazję porozmawiać z dwoma muzykami zespołu Deep Purple, Rogerem Gloverem i Donem Irym. No i już niebawem będzie można posłuchać tej właśnie rozmowy z muzykami Deep Purple, między innymi o tej nadchodzącej płycie Splat, która ukaże się 3 lipca. Trochę ponad 6 minut pozostaje do 18. SC Rock nadlatują. To tak a propos tych naszych czeskich wycieczek. Netoperki. Bo to oczywiście muzyka z filmu o Batmanie. Batman Forever, innymi słowy. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. To jest YouTube w SC Rock.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me i YouTube Westrock. Na koniec godziny i naszego wtorkowego spotkania. Trochę ponad 2 minuty pozostają do 18:00, za chwilę Ania i najnowszy raport, a tuż potem wtorkowy radar. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam. Słyszymy się jutro, chwilę po 15:00.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: Nie przyjedzie do Gdańska konferencja odbudowy Ukrainy bez Zełenskiego. Spadł z wysokości około 50 metrów wypadek paralotniarza na Podhalu. Większość planuje wyjazd w raporcie Plany wakacyjne Polaków.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
2: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
2: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek.
1: To jest raport.
0: Wypadek paralotniarza na Podhalu w rejonie Czarnego Dunajca. 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
4: Do wypadku doszło między Baligówką a Czarnym Dunajcem. 48-latek spod Krakowa brał udział w Mistrzostwach Polski paralotni. Jak informuje nowotarska policja, która została wezwana na miejsce, paralotnia spadła na łąkę. Mężczyzna jest poważnie ranny, jednak zaraz po wypadku był przytomny. Na pokładzie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala w Nowym Targu.
0: Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Sąd nie przesłucha biegłych ze Szwajcarii, czego chciała prokuratura. Na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie wróciła sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na ławie oskarżonych są czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. W pierwszej instancji byli uniewinnieni od zarzutu ewentualnych błędów w leczeniu mężczyzny. Zaraz potem ruszyła apelacja. Od śmierci Jerzego Ziobry minęło 20 lat. Jeden z oskarżonych lekarzy, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
5: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracająca pewnego rodzaju refleksja, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
0: A wyrok poznamy 23 lipca.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
6: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
7: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
6: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
0: A pytanie o cel swoich podróży uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks oraz zwiedzanie atrakcji. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda. Na początek ostrzeżenia IMGW przed upałem z temperaturą do 34 stopni na zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich obrzeży Wielkopolski. Jutro termometry pokażą tam od 29 do 31 stopni, a w czwartek temperatura wzrośnie nawet do 34 stopni. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 stopni. Dziś do końca dnia całkiem przyjemnie, od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie, a w weekend upały.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.

0: pomyśleć, że lata temu panowie za tę kompozycję w Japonii otrzymali po motocyklu. Na głowę. To Omega West Rock, natomiast zerkając na nasze głowy, można powiedzieć, że one nie są zainteresowane nowymi dźwiękami Paula McCartneya, bo gdy zerknąłem sobie wczoraj na OList, czyli oficjalną listę sprzedaży płyt w Polsce, to najnowsza płyta Paula McCartneya, która debiutowała w Polsce na 7 pozycji, wczoraj znajdowała się na pozycji 80 którejś. No to nie jest dobry prognostyk a propos czwartkowego zestawienia. Natomiast w Wielkiej Brytanii mówimy o płycie, która dotarła do pierwszej pozycji brytyjskich list przebojów. Wielkie gratulacje, nie po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Takie wyjątkowe wyróżnienie dla Paula McCartneya. Ale mówiąc szczerze, to jest naprawdę bardzo dobra płyta. I to właśnie z niej, to Come Inside. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Wielu liczy na to, że ten zespół niedługo wróci do regularnego koncertowania. Warto wspomnieć o tym, że to koncertowanie się jako tako odbywa. W końcu w tym roku zespół zagrał dwa ogromne koncerty na londyńskim stadionie Wembley, a następnie zakończył swój ostatni reaktywowany występ dwoma występami na festiwalu Coachella. To było w 2024 roku. To tak w gwoli ścisłości, gdybyście pytali, co dzieje się wokół formacji Blur. Natomiast dzisiaj Alex James, zapytany o powrót tego zespołu, powiedział, że myśli, że muszą pozwolić Oasis na zrobienie tego, co do nich należy, zanim w ogóle zaczną to rozważać. Tak wspomniał w kontekście oczywiście tej trwającej i najprawdopodobniej przedłużonej trasy Oasis także w 2027 roku. Czekamy na wielki powrót formacji Blur, natomiast gdybyście chcieli wiedzieć, to Damon Albarn ostatnio bardzo mocno poświęca czas Gorillaz. Zresztą panowie zagrali fenomenalny koncert, naprawdę fenomenalny koncert. Ja o formie Gorillaz wspominałem, mam wrażenie, że 2 miesiące temu, natomiast Alex James, który pojawił się na ostatnim koncercie na londyńskim stadionie Tottenham, powiedział, że nie pamięta tak wyjątkowego koncertu. Dlatego jeśli będzie jakakolwiek okazja, żeby zobaczyć Gorillaz teraz na żywo, to naprawdę z ręką na sercu warto. A jak już tak zahaczamy o te stare czasy, to warto także wspomnieć, jak to było lata temu, kiedy pan Slash połączył siły z Milesem Kennedym. To ich Anastazja sprzed lat, natomiast pamiętajmy, że ich wspólna płyta zbliża się wielkimi krokami.

0: to nie jest tak, że hej, zniknął, to Kasia Nosowska także zniknęła. Ostatnio można było się przekonać, jak Kasia Nosowska łączy siły we wspólnej kompozycji z Misią Furtak. Polecam bardzo serdecznie singiel Nie bój się w tym gościnnym udziale, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, jak Kasia Nosowska może brzmieć właśnie w tym muzycznym połączeniu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tak sobie myślę, że najlepszym świętem Dzień Ojca jest przy okazji Dzień Wędkarza. Oto życzymy Państwu, wszystkim wędkarzom, żeby ryba płynęła Wam w odpowiednią stronę.
3: Ryba płynie pod prąd.
4: A ta ryba, co płynie pod prąd, to węgorz elektryczny, tak?
5: Tak, właśnie tak.
6: Tak zakładam, że tak mogło być w tej sytuacji. Kądziu pewnie potwierdzi, że mówisz, córcia, dzisiaj idziesz sama do szkoły, ale tata oczywiście z tyłu cały czas drepcze, chowa się za drzewami, śledzi i doprowadza oczami pod same drzwi, a córka czuje, że poszła sama.
2: Dokładnie tak jest, drogi panie. Jak puściłem autobusem pierwszy raz, zresztą pierwszy i 43 również, to za tym autobusem jechałem na rowerze.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
0: Reklama.
1: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SROK.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 SROK.
7: W SROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SROK.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
10: Reklam.

porzućmy tych wstąsów na rzecz wojny, epidemii, kryzysów, a z drugiej strony rozwoju technologii, rozwoju sztucznej inteligencji na niezwykle dynamicznym poziomie. Z nami, drodzy Państwo, manifest czasów niepewności, który rodzi niepokój o przyszłość, niczym w totolotku. Wynik może być różny, wspomina Muniek Staszczyk, a wspomina o tym Muniek Staszczyk, bo przed nami najnowsza kompozycja zespołu T-Love. To Totolotto.

0: A to chyba najlepszy przykład z ostatnich lat, by nigdy nie mówić nigdy. Faith No More powraca. W 2027 roku panowie znów ruszą w piękne tournée. Nie wiem, jak oni się połączyli, biorąc pod uwagę to, jak na siebie nadawali w mediach ogólnoświatowych i nie byli zadowoleni w kontekście oczywiście Mike'a Pattona i pozostałych muzyków. Natomiast jakoś doszło do tego porozumienia, dlatego cieszymy się z wypiekami na twarzy, czekamy na więcej szczegółów a propos tego przyszłorocznego, ważnego powrotu Faith No More.
1: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

0: Myślę, że takich dźwięków nie zabraknie także w najnowszym filmie inspirowanym historią formacji Green Day, który zbliża się wielkimi krokami. Zresztą ostatnio oglądaliśmy zwiastun Nimrods, bo tak nazywa się ten film. Film, który opowiada historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla formacji Green Day w trakcie ich noworocznego koncertu w Los Angeles. Bardzo ciekawa historia, która zostanie opowiedziana także na wielkim ekranie już 14 sierpnia. Tego roku. A przed nami nowe dźwięki od formacji Muse. Totalnie nieoczywiste, totalnie zaskakujące. Bo jeśli państwo nie wiedzą, jak to może być na innych planetach, to panowie z Muse już wiedzą. Mało tego, pokazali to nawet w najnowszym teledysku do kompozycji Cryogen.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Zmiany, zmiany, zmiany. I to nie oznacza jakiejś rewolucji w formacji Meslowic, bo tam panowie już chyba są w tym dosyć mocno koncertowo otrzaskanym składzie. Natomiast warto wspomnieć o tych zmianach w zespole Editors, dlatego że wiemy, panowie zaczęli zupełnie inaczej latem ubiegłego roku pracować nad swoją nową płytą. Ograniczyli bardzo mocno ten przepych, tworzenie muzyki. Nawiązali tak naprawdę do początków swojego zespołu. Wspólnie weszli do sali prób w Stafford, no i zaczęli działać. Dokładnie tak samo, jak ostatnio działał wokalista Tom Smith, który przygotował bardzo prosty, akustyczny numer i tych numerów jest 11. Podobnie jak na swojej solowej płycie There Is Nothing In The Dark, która pojawiła się w ubiegłym roku. Natomiast wiemy, że ta nowa płyta formacji Editors pojawi się już 30 października. Surface Echo and Sound. Tak nazywać się będzie ta płyta. Dzisiaj poznaliśmy pierwszy singiel The Rush. Łącznie 11 kompozycji i co warto wspomnieć, Rush opowiada o wyobrażonej scenie w barze. Dwójka ludzi. Rozmawia tam o życiu, pije i wspomina wszystkie wzloty oraz upadki, których doświadczyła przez lata. A wokalista mówi wprost. Motyw odnajdywania pocieszenia w bliskich mi osobach, przyjaciołach, ukochanych i rodzinie pojawia się u mnie bardzo często. W pewnym stopniu jest obecny we wszystkim, co tworzę. A dzisiaj tworzy to nowi editorsi. To The Rush.

0: Nie ukrywam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem, jak Jack Black wykonuje kompozycję tej kanadyjskiej formacji, to aż mnie wgniotło fotel. Ja oczywiście jestem wielkim admiratorem talentu Jacka, Kyla, przy okazji oczywiście Teenage D. Natomiast przyznam szczerze, że no, Jack Black robi spektakularne wrażenie. Czekam na więcej. A może coś wspólnego z formacją Nickelback, skoro mam wrażenie, że przynajmniej jeśli chodzi o Dave'a Grohla i Jacka Blacka, no to panowie się świetnie między sobą dogadują. To może czas na kolejną tego typu kooperację.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety. Trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

To nowe dźwięki od Ediego Vedera, które zostały dosłownie kilka dni temu przedstawione przy okazji otwarcia dużego centrum Baracka Obamy, które miało miejsce w Chicago. Tam pojawiła się też młodzież, bardzo ważna młodzież, no i powstała ta charytatywna kompozycja Better Believe. Czekamy na więcej tego typu zaskoczeń od pana Ediego Vedera, tak jak dzisiaj dosyć mocno zaskoczyło nas to, co dziać się będzie już niebawem. Ladies and gentlemen, na Poland Rock Festival w piątek 31 lipca o godzinie 10 minut po północy na dużej scenie pojawią się panowie z tego zespołu. To POD, dzisiaj ogłoszone przez Jurka Owsiaka.

0: Tak, jeszcze 2 lata temu brzmiał Judas Priest na swojej płycie Invincible Shield. Natomiast warto wspomnieć o tym, że za sprawą basisty Iana Hilla wiemy, że nowa płyta, która pojawi się w przyszłym roku, będzie zdecydowanie inaczej brzmiała. Jak mówi basista tego zespołu, będzie się trochę różnił ten album od poprzedniego. Jest bardziej tradycyjny, może miejscami nieco bardziej ekscentryczny. Słyszałem póki co bardzo surową formę, tylko gitary, bębny i bas, ale nabiera to wszystko kształtów klasycznego albumu Judas Priest. Ukaże się on w przyszłym roku, pewnie w marcu lub kwietniu. I do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w Radarze.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

Idzie się powoli pogubić z tym Perfektem, bo z jednej strony Perfect Gold ostatnio wydał swój nowy singiel, z drugiej strony na początku roku inny skład, czyli Perfect i Łukasz Drapała, wydali swój własny singiel, a stara gwardia Perfectu, czyli m.in. Zbigniew Hołdys, tworzy nowe dźwięki. Wiemy, że dużo znalazł przy okazji swoich archiwów, wiemy, że zabrał to wszystko do Dzikiego, do studia, przy okazji Wild Peak, no i się tam podobno dużo dzieje, dosyć regularnie, przy okazji powstania

opracowania tych nowych dźwięków. Trzymamy kciuki za więcej informacji w tym kontekście, natomiast przed nami ci, którzy dopiero co świętowali swoje dziesięciolecie z działalności, a teraz postanowili nas zaskoczyć swoim nowym numerem. Nazywa się Evolution. Panowie mówią, że spędzili trochę czasu próbując zrozumieć, co jest w nich, czyli w muzykach Nothing But Thieves prawdziwe i namacalne oraz jak wykorzystują swój czas. Jak mówią, ludzie, z którymi podróżujemy po świecie, ludzkie momenty na scenie, więź, jaką tworzymy z tymi, którzy przychodzą na nasze koncerty, to wszystko jest prawdziwe.

I tak jak spoglądając w oczy tego tygrysa, my będziemy musieli spojrzeć w nasze zapłakane oczy, kiedy będziemy znów wspominać Ozziego Osbourna przy okazji pierwszej rocznicy śmierci tego wyjątkowego muzyka. Ta przypada już na 22 lipca. Wcześniej będziemy przypominać oczywiście to, co działo się w Birmingham przy okazji 5 lipca, kiedy odbył się wyjątkowy koncert Back to the Beginning. Wiemy, że już wtedy, kiedy będzie ten moment, stanie się ten jego wyjątkowy tron częścią wystawy Ozzy Osbourne Working Class Hero w Birmingham Museum and Art Gallery. To wszystko już 1 lipca, więc jeśli Państwo będą gdzieś w tamtych okolicach i będą świętować rocznicę czy to koncertu, czy śmierci, to wiedzcie, że od 1 lipca także w muzeum oficjalnie będzie można podziwiać ten tron. Tron, który pojawił się ostatnio na Rock and Roll Hall of Fame w 2024, który stał się obrazem definiującym jego ostatni występ na scenie. To Ozzy Osbourne, to Eric Clapton, to wyjątkowe dźwięki, o których marzył pół życia Ozzy Osbourne. To One of Those Days w SC Rock.

0: były wokalista formacji GMF, pan Maciej Balcer, zapytany, dlaczego tak naprawdę go nie ma dzisiaj w tym zespole, powiedział, że ostatnie lata były dla niego bardzo trudne, bo go dosłownie gniotło. Gniotło go to, że nie mógł wydawać nowej muzyki z formacją GEM i musiał zawsze chodzić na boki w kontekście oczywiście tej solowej twórczości. Z drugiej strony, kiedy Sebastian Riddle dołączył teraz do zespołu GEM, mówi o pierwszej od lat płycie zespołu, mówi, że to w całości świeży GEM. I to jest dopiero zaskakujące. Widocznie nie wszystko wszystkim się tam podobało swego czasu, ale o tym się pewnie dowiemy dopiero za kilka lat, kiedy trochę ta woda jeszcze upłynie.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: No, mając jedno dziecko, jak tak. Można spać do 10?
3: Mam żonę. Ale rzeczywiście, powinieneś się urodzić w moich czasach.
2: Nie chciałbym.
3: Nie chciałbyś?
2: Wiesz, ja sobie...
3: Playboy już nie istnieje, no tak, masz rację. Ja, kartka... I myślimy.
2: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
3: No ale z tego nic nie ma.
2: No właśnie.
3: Nie, no jestem zapraszany.
2: Jak może tak złośliwym hamem?
3: O, dziękuję za...
2: I jedziemy.
3: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Też czuję, że formacja Disturbed nie szybko wróci do koncertowania. W kontekście tych słów pana Davida Draymana a propos konfliktu między Izraelem a Palestyną. My nie o polityce dzisiaj, my o wyjątkowym muzycznym teatrze jednego aktora. Jak organizatorzy dzisiaj określili trasę koncertową Krzyśka Zalewskiego, który nazywać się będzie Solo Act. To jak zwykle, drodzy państwo, on, czyli człowiek orkiestra, który będzie szalał. Bardzo będzie szalał. I od października, można powiedzieć, szykujcie się. Katowice, Warszawa podwójnie, Gdańsk, a w listopadzie Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Wszędzie tam solo akt z Krzyśkiem Zalewskim. A my pochylmy się nad jego najnowszym singlem, jeszcze z płyty Z głowy. To Tak, tak, z ubiegłego tygodnia.

0: Tą kanadyjską formacją kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec zaskoczeń, ponieważ Jaro przygotował dzisiaj program o najgorszych ojcach w muzyce. I o tym wszystkim już za kilka chwil po 21 w SC Rock. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Do jutra, do 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja też się jakoś tam bardzo wysoko rozwiązałem. Dzieckiem...
3: Dziecko się pchało, a ty się pchałaś. Dziecko mnie pchało. Pochnij mnie, kochanie, mamusia chce się pochuśtać. Sprawdzę, czy działa.
4: Maryla Rodowicz przeprasza Igę Świątek i Maję Chwalińską. Mówi tak, biję się w piersi i wracam do Pomidorowej. Nie wiem, o co poszło, ale Pomidorowa to zawsze dobry pomysł.
3: Bardzo dobrze, a ja wiem, o co poszło.
4: O co poszło?
3: No bo ona raz chciała zadedykować im piosenkę Idze Świątek i Maji Chwalińskiej i powiedziała, że dedykuje piosenkę Idze Chwalińskiej.
4: A co na to Maja Świątek?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w

Am I Going Insane? Piosenka z albumu Sabotaż. Taki trochę eksperymentalny utwór z dużą ilością syntezatorów. Piosenka, która opowiada generalnie o zdrowiu psychicznym, ale w jej finale słychać taki płacz dziecka, trochę przyspieszony. Według różnych teorii oraz biografiów w studiu nagrano wówczas małą Jessicę, najstarszą córkę z jego pierwszego małżeństwa. Tak, pierwszego. Ozzy z całą pewnością nie zostałby ojcem roku. Człowiek, który przez dwie dekady był w permanentnym ciągu alkoholowo-narkotykowym, który demolował chaty, dusił żonę, drugą, czyli Sharon, na oczach zresztą przerażonych dzieci, przez dekady z całą pewnością nie był ojcem, na którego te dzieciaki zasługiwały. 23 dzień czerwca dzisiaj w kalendarzu, właśnie Dzień Ojca. No i w związku z tym zajmiemy się dziś najgorszymi ojcami w świecie muzyki. Jarosław Bierajewicz, zapraszam na audycję. To był dobry rok. Będą ojcowie naprawdę okropni, nawet brutalni, i będą też tacy jak Lemmy, którzy mieli w zasadzie wszystko w miejscu, w którym plecy tracą swoją szlachetną nazwę. To był człowiek, który otwarcie przyznawał, że jego prawdziwą miłością była muzyka i trasy koncertowe. Jak się trafił potomek, to trudno, nie mój problem. Miał 17 lat, gdy jakiś romansik doprowadził do narodzin pierwszego syna, Shona, którego oddała mama do adopcji. Po latach Lemmy przyznawał, że celowo się z nim nie spotykał. Zmarł nigdy go zresztą nie spotykając. Drugi syn miał ciut lepiej. Paul urodził się w latach 60. i przez całe dzieciństwo, jak wspominał, Lemmy był klasycznym nieobecnym tatą. Potem odnowili kontakt, no ale dlatego, że Paul pracował w branży muzycznej, no ich relacja trochę przypominała takich kumpli z branży niż ojca i syna. Na usprawiedliwienie Lemmy ma to, że sam jako 3-miesięczny niemowlę został porzucony przez biologicznego ojca, no co pewnie sprawiło, że nigdy nie miał właściwego wzorca. Hellraiser, Motorheads.

Nirvana. No to chyba niczego wyjaśniać nie trzeba. Jest taka piosenka, która nazywa się Frances Farmer, Will Have Her Revenge on Seattle. No i wielu fanów uważa, że ta piosenka została nazwana na cześć córki, ale to jest nieprawda. Jeśli chodzi o Frances Bean Cobain, to ona najbardziej lubiła ten numer taty, czyli Jump. A teraz chwilka o Joe Jacksonie, nazywanym jednym z najbardziej bezwzględnych i kontrowersyjnych ojców w popkulturze. To był człowiek, który no bardzo testował psychiczną stronę swoich dzieci. Michael Jackson wspominał przed śmiercią w wywiadach o tym, jak odebrano mu dzieciństwo, jak morderczo musiał podjąć pracę. No i te kary fizyczne, bo podczas prób zespołu The Jackson's Five ojciec na przykład siedział na krześle z paskiem lub kablem w ręku. Do tego wyśmiewał dorastającego Michaela i przyzywał go, zdaje się, wielki nos, co miało wywołać u niego ogromne kompleksy, no i pewnie doprowadzić potem do obsesji na punkcie operacji plastycznej. Give it to me, Michael Jackson.

0: ESC Rock.
1: No, sam Michael, jak Państwo pamiętają, jak już był ojcem, to kiedy na przykład wychylał się z okna hotelowego i wystawiał dziecko na zewnątrz z ryzykiem upadku na chodnik przed hotelem, no to też raczej ojcem roku by nie został. A teraz Ted Nugent, taki amerykański gitarzysta rockowy, kontrowersyjna postać, tam opowiedziana, on był oskarżony przez kobiety o stosunki seksualne z nimi, gdy miał mniej niż 18 lat. A miał taką historię w swoim życiu w latach 70., gdy wszedł w związek z zaledwie 17-letnią dziewczyną, zdaje się, że z Hawajów. Pele Massa się nazywała, ale żeby uniknąć problemów prawnych związanych z seksem z nieletnią, to namówił jej rodziców, by zapisali mu ją jako prawnie adoptowane dziecko. No a potem spłodził z nią kolejne dziecko. Jedna z najbardziej obrzydliwych historii w świecie klasycznego rocka. Ted Nugent, Stranglehold.

Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
3: Reklama.
4: To był dobry rok. Fest rok.
3: To był dobry rok.

Dziś audycja z najgorszymi muzycznymi ojcami. Znaczy, ojcami związanymi z muzyką. Chuck Berry to był, można powiedzieć, taki delikatnie nieudany ojciec, bo jeden z pionierów rock'n'rolla miał dość bogate życie prywatne, które mocno odbiło się na jego relacjach z rodziną. Siedział wiele lat w więzieniach, między innymi za przestępstwa seksualne, przez to był niemal całkowicie nieobecny w kluczowych momentach dorastania jego dzieci. No dobrze, a teraz historia chyba najgrubsza, bo będzie o zespole Beach Boys. Lider tego zespołu, genialny kompozytor Brian Wilson, miał opowiadać, że stracił słuch, bo kuchy na prawe ucho jest od dawna. Utrzymywał, że stracił ten słuch w dzieciństwie, gdy ojciec z całej siły uderzył go w głowę. I teraz były dwie wersje, które słyszałem, albo drewnianą deską lub pięścią, ale no skandaliczna to sytuacja. Zresztą Mary Wilson regularnie katował synów pasem. Stosował też inne ciekawe kary. Mary miał stracić jedno oko w wypadku kiedyś tam przed laty i nosił protezę. No i gdy chciał karać lub steroryzować swoich synków, wtedy bardzo małych, to szklane oko z oczodołu wyjmował i kazał im patrzeć w pustkę, w pustą ranę po tym wyjęciu oka. Te zachowania ojca przełożyły się też na samego Briana Wilsona, który no, miał spore problemy także w swoich związkach, między innymi z Marilyn Rowell. Jego córki Carney i Wendy wspominały po latach, że w zasadzie taty w domu nie było, a jak był, to myślami gdzieś indziej. I get around. The Beach Boys.

I Feel Good, James Brown. No, on pewnie się czuł doskonale, ale jego partnerki już zdecydowanie mniej. Damski bokser, o czym najbardziej, czy też może najwięcej przekonała się druga żona, która była regularnie i dotkliwie bita, o czym zresztą pisała jego córka Jama w pamiętniku Cold Sweet. Ona pisała, że jako małe dziecko często chowała się pod szafą. A potem spotykał to kolejną żonę, trzecią i czwartą. No generalnie James Brown to był wyjątkowo paskudny. Nie tylko ojciec, ale także, może przede wszystkim, mąż. A teraz John Phillips, a więc ten, który założył legendarną hipisowską grupę The Mamas and Papas. Kolejna postać o skrajnie mrocznym obliczu. Taki narcyz, który, teraz proszę się mocno trzymać, wciągał swoje dzieci w świat narkotyków. Naprawdę, jego córka Mackenzie Phillips wydała taką autobiografię, w której wyznała, że ojciec podawał jej narkotyki, gdy była nastolatką, a potem przez kilkanaście lat zmuszał ją do kazirodczego związku. No to kolejny pan, który nie dostałby nagrody najlepszego ojca na świecie. Ale piosenki robił piękne. California Dreamin'.

Darling Sean, Good Night Sean, kołysanka dla synka. Drugiego, tego, którego miał z Yoko Ono. A ten pierwszy? No cóż, taty raczej nie miał. Jak państwo pamiętają lub nie, kiedyś była Cynthia. To była pierwsza żona Johna i ona urodziła mu Juliana. Ale w jednym z głośnych wywiadów dla bodaj magazynu Playboy John Lennon miał posunąć się do stwierdzenia, że Julian był wpadką po butelce whisky. Podczas gdy jego drugi syn Sean był dzieckiem planowany. No, słodki tatuś, naprawdę. A teraz będzie o Marvinu Gaye'u, ale nie tym piosenkarzu, chociaż też poniekąd, tylko seniorze, który maltretował fizycznie i biczował Marvina oraz jego rodzeństwo za najmniejsze przewinienia, a też wmawiał synowi, że z nikim niczego nigdy nie osiągnie. Więc kiedy ten Marvin Gaye Jr. ten sukces osiągnął, wystąpiła tam skrajna zazdrość o ten sukces. Było pełno kłótni, a w przeddzień 45. urodzin wokalisty w jego domu rodzinnym ojciec zaczął kłócić się z matką, syn stanął po jej stronie, więc stary wyciągnął rewolwer i artystę zastrzelił. Zapytany przez policję po aresztowaniu, czy kochał swojego syna, miał odpowiedzieć: powiedzmy, że go nie nienawidziłem. Mercy, mercy me, Marvin Gaye.

To Children, pan Nick Cave, który w roku 91 przeżył jeden z najbardziej nieprawdopodobnych scenariuszy w historii rocka i też medycyny, można byłoby się uśmiechnąć, bo w odstępie zaledwie 10 dni dwie różne partnerki urodziły mu dwóch różnych synów. No, jeden się urodził w Brazylii, Luke, drugi Jethro w Australii. A potem był jeszcze ślub z Suzy Bick i narodziny bliźniaków Artura i Erla. Z czwórki chłopców, która jest, czy też była synami pana Nicka Cave'a, dwójka się tylko ostała. Jethro nie żyje, także jeden z bliźniaków, Artur, 10 lat temu mniej więcej spadł z klifu w Brighton po zażyciu LSD. Taka to historia. Tragedia też wydarzyła się w życiu Erika Claptona. Jak Państwo pamiętają, jego 4-letni syn Connor wypadł z okna na nowojorskim Manhattanie, ale już wcześniej pan Erik miał problemy ze swoimi dziećmi, czy też raczej one z nim. Na przykład córka Ruth, nieślubna córka, była przez niego ignorowana przez wiele lat życia, ale dopiero ta właśnie tragedia z Connorem spowodowała, że Erik, akurat on, przewartościował swoje życie, no i podjął próbę bycia prawdziwym rodzicem. No i z tym optymistycznym finałem mogę już Państwa zostawić w ten Dzień Ojca. Obiecuję więcej do tych najgorszych ojców nie wracać. Change the world. Zmieniajcie, panowie, świat. Eric Clapton.

0: Dobry rok w ESC Rock. Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza łoś. Poleca ESK Rock.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.